0: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Iga Świątek zaczyna grę w turnieju w Rzymie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
1: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Przez ponad dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenasa zatrzymano w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie.
2: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
0: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz półtora roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
3: Przewiduję, że mogą być podwyżki. Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. A skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 17 groszy, to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13.30 w kancelarii premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena Frech, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Najchłodniej dziś na północy, tutaj od 8 do 12 stopni na krańcach południowo-wschodnich, do 20, a na przeważającym obszarze około 15 stopni. Na ogół będzie dziś pochmurno i deszczowo, na krańcach południowych możliwe burze, ale niewykluczone miejscami rozpogodzenia.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
5: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Przez 4 dni 33 harcerzy z Państwowego Zakładu Wychowawczego w Chełmie przebywało na biwaku zorganizowanym w Pobołowickim lesie. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że biwak należał do najbardziej udanych ze wszystkich dotychczasowych form wypoczynku. Dowiadujemy się z krótkiej notatki ze Sztandaru Ludu z 17 czerwca 71 roku. Opisano też, jak harcerze pielęgnowali uprawy w szkółce leśnej. Był też nocny alarm połączony z przyrzeczeniem harcerskim, które odbyło się przy rozpalonym ognisku na polanie. Rozgrywki sportowe oraz spotkanie z uczestnikiem pierwszego rajdu konnego szlakiem pierwszej samodzielnej brygady kawalerii Włodzimierzem Brodeckim to tylko niektóre z biwakowych atrakcji.
1: Warto ciągle podkreślać, że była to organizacja masowa. Na terenie Chema praktycznie w każdej szkole te struktury funkcjonowały, zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. Również, jak widać, w innych instytucjach Państwowy Zakład Wychowawczy też posiadał swoich harcerzy i to właśnie o nich jest relacja o biwaku. Takim biwaku skromnym, bo w lesie Pobołowickim, a więc dosyć niedaleko Chełma, ale rzeczywiście wtedy dosyć często organizowano takie przedsięwzięcia, bo nie ma co ukrywać, że jednak te tereny wokół Chełma są dostosowane do tego rodzaju działań. Spora ilość lasów do dzisiaj jak najbardziej. Przy okazji angażowano młodzież do jakichś działań związanych z porządkowaniem lasów. Gospodarka leśna też jakieś korzyści z tego miała. Trzeba powiedzieć, że harcerstwo rzeczywiście było w tym momencie dużą organizacją. Funkcjonował hufiec o potężnych rozmiarach. No tak na marginesie warto dodać, że akurat w tym czasie w zgodzie z ówczesnymi czasami patronował harcerzom manifest lipcowy. Właśnie w roku 1971 nadano takie imię. No oczywiście działania były propagandowe. Niespecjalnie tutaj pewnie harcerze mieli cokolwiek do powiedzenia, bo z udziałem jak najbardziej ówczesnych władz politycznych i tych terytorialnych taką uroczystość zrealizowano, ale oczywiście podstawowa część działania to były jednak biwaki, obozy, przyrzeczenie harcerskie, bardzo istotne, jeśli chodzi o funkcjonowanie harcerza, też tutaj zorganizowano w takim trybie nocnym, więc też musiało to być dosyć atrakcyjne. Takich relacji rzeczywiście mamy sporo, no to właśnie jedna z takich informacji o działalności harcerzy na początku lat 70.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś wyciągamy z szafy winyl, który pachnie najlepszą erą syntezatorów. Przenosimy się do roku 1983. Na tapet bierzemy duet Yazoo. Większość z was kojarzy ich z potężnego głosu Alison Moje w hitach takich jak Only You czy Don't Go. Ale utwór, który za chwilę usłyszycie, to największa niespodzianka w ich dyskografii. Zapnijcie pasy, bo to będzie Happy People. Tu zaczynają się ciekawostki. Wiedzieliście, że Vince Clarke, mózg Depeche Mode, Yazoo, a później Uriah, panicznie bał się śpiewać? A jednak w Happy People to właśnie on przejął stery przy mikrofonie. To jedyny utwór duetu, w którym Alison Moje została zepchnięta do chórków. Vince śpiewa tu swoim charakterystycznym, niemal mechanicznym głosem, co w połączeniu z radosną melodią tworzy niesamowity, lekko ironiczny klimat. Piosenka pochodzi z albumu You and Me Both. Choć płyta trafiła na sam szczyt brytyjskich list przebojów, zespół w momencie jej wydania praktycznie już nie istniał. Vince i Alison nie potrafili się porozumieć, a nagrywanie tego albumu było walką charakterów. Happy People to przykład tego, jak genialny pop może powstać w atmosferze napięcia. Melodyjny, skoczny, a jednocześnie niosący w sobie pewną melancholię tamtych dni. Dlaczego warto do tego wracać? Bo to esencja lat 80. Czyste brzmienie syntezatora Roland Jupiter 4 i automatów perkusyjnych, które definiowały tamtą epokę. To muzyka, która miała być prosta, taneczna i po prostu sprawiać, że ludzie stają się szczęśliwsi. Dokładnie tak, jak mówi tytuł. I jeśli chcecie poczuć ten specyficzny brytyjski vibe z początku lat 80., to nie ma lepszego wyboru. Vince Clarke i Alison Moje w rzadkiej zamianie ról. W Radiu Bonton Yazoo i ich

0: reklama.
1: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator biura wsparcia produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewujcik.com.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i Twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku od 12.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
9: Bądź

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
14: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.
15: Dłonie mi drżą.

0: nas.
1: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność do Polski. Jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
2: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
2: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
1: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
4: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
5: W każdym momencie wyjeżdżając my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
6: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
1: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
7: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
8: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Może się przejaśniać, a miejscami nawet się wypogodzi, ale będzie przelotnie padać deszcz, przede wszystkim we wschodniej Polsce, a na krańcach południowych możliwe burze. Na termometrach od 8 do 12 stopni w północnej Polsce, w większości regionów około 15 do 18, a nawet 20 na krańcach południowo-wschodnich ciśnienie będzie rosło.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
13: Tuż przed rozpoczęciem porannej rozmowy z gościem Radia Bonton, witam Was Dominik w programie I Wszystko Gra. Za chwilę faktycznie przejdziemy do naszej rozmowy z naszym gościem, dosłownie za kilka minut, a już teraz 7:55 zapraszam Was na wspólne chwile. Ja z Wami jak zwykle do 12:00.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Dziś swoje święto obchodzą bibliotekarze. Osoby, które na co dzień nie tylko wypożyczają książki, ale też animują kulturę, organizują spotkania i zachęcają do czytania kolejne pokolenia. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to dobra okazja, by zapytać, jak obecnie wygląda rola biblioteki, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, takich jak Krasnystaw. Na ten temat porozmawiam z dyrektorem Miejskiej Biblioteki w Krasnystawie. Jest z nami pan Artur Bożencki.
2: Dzień dobry panie doktor, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, czym jest dla pana osobiście Dzień Bibliotekarza i Bibliotek?
2: Z pozoru jest to zwykły dzień. Przychodzimy do pracy i nasza praca wygląda tak samo jak dzień wcześniej na przykład, prawda? Ale jest to jednak Dzień Bibliotekarza, skoro górnicy mają swoje święto, skoro nauczyciele mają swoje święto. Super, bardzo dobrze, że bibliotekarze również takie święto mają. Święto ma już tradycję prawie 40-letnią, ale muszę zauważyć, że w ostatnich latach nabrało może nie takiego rozpędu, stało się bardziej popularne. Jeszcze chociażby 10 lat temu, gdy ktoś mówił o święcie bibliotekarza, z reguły wywołało to dość dużą konsternację i zdziwienie. Jest takie święto, skąd się wzięło, kto je wymyślił, prawda? W tej chwili nie jest już jest to takie dziwne. Popularność tego święta wzięła się na pewno z rozwoju mediów społecznościowych, bo logarytmy pamiętają o tym, żeby nam przypominać. Zresztą dla nas szczególnie cenne są te sytuacje, gdy ktoś o nas pamięta bez przypominania. Cieszy nas, że pamiętają o nas władze samorządowe, a nasze o tym pamiętają. Cieszy nas, gdy pamiętają o naszym święcie czytelnicy. Mamy taką panią, pani Ula, która co roku pamięta o naszym święcie i jest pierwszą osobą, która składa nam życzenia. To jest dla nas bardzo budujące. Dzień Bibliotekarza otwiera Tydzień Bibliotek, więc to świętowanie rozciąga się jak gdyby na cały tydzień, nie tylko na 8 maja.
1: Jak rozpoczęła się pana historia zawodowa? Od ilu lat pracuje pan jako bibliotekarz, jako dyrektor tej placówki?
2: Studiowałem bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną. Był kiedyś taki kierunek. Teraz już to nie jest takie proste, bo niewiele jest uczelni, które kształcą w zawodzie bibliotekarza. Po skończeniu studiów rozpocząłem staż w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnystawie. Ten staż później przerodził się w etat, ponieważ była taka możliwość, bo odchodziły osoby z pracy na emeryturę. No i to trwa już do tego czasu 24 lata.
1: A jak przez te lata ocenia pan rozwój biblioteki? Czy ta praca dziś różni się od tej sprzed 20 lat?
2: Tak, ja rozpoczynałem pracę w czytelni, więc czytelnia te 20 kilka lat temu, a dzisiaj to jest zupełnie co innego, prawda? Dzień w dzień przychodziła młodzież szkolna, która poszukiwała informacji na przykład na temat funkcjonowania budowy mikroskopu. Dzisiaj już po takie informacje młodzież nie przychodzi, ma to w internecie, prawda? Też pewne sytuacje wymusiło może nie tyle życie, co sytuacje, których byśmy sobie nawet nie wyobrażali. Mamy pracownię komputerową, takie informatorium, mówiąc takim językiem bibliotecznym. Przed koronawirusem informatorium było wykorzystywane przez młodzież. Koronawirus zmienił to w ten sposób, że już dzisiaj każdy komputer ma w domu, bo były lekcje zdalne, prawda? Więc pracownia też zmieniła swój charakter. Już ta młodzież też przychodziła kiedyś uczyć się, czy wykorzystywać komputer do poszukiwania informacji. Już nie przychodzi, bo ma to w domu. Praca w bibliotece zmienia się. Oczywiście są książki, je ciągle wypożyczamy, ale też używamy innych narzędzi.
1: A jakie książki państwo wypożyczacie? Co jest teraz na topie?
2: Ostatnią taką popularnością cieszy się literatura Małgorzaty Oliwii Sobczak. Jeśli chodzi o innych autorów, troszeczkę takich współczesnych, już byśmy dzisiaj powiedzieli, klasyki, bo Szczepan Twardoch, Stefan Darda również, Andrzej Pipiuk również cieszy się dużą popularnością. Literatury niepolskojęzycznej Lee Childa czy Cobena. Gdybyśmy mieli statystycznie rozłożyć naszych czytelników, prawda? To muszę powiedzieć, że takie grupy wiekowe, które korzystają z biblioteki najczęściej, są to najmłodsi i najstarsi. Dobrą robotę wykonuje dział dla dzieci i młodzieży, który na przykład zaprasza grupę przedszkolną do biblioteki i na drugi dzień, za 2 dni, za 3 przychodzi przedszkolak z rodzicem, chcąc się zapisać. My ich później tracimy, tych maluszków, bo one, gdy wchodzą w te wyższe klasy szkoły podstawowej, a już zwłaszcza średniej, my ich tracimy. To jest taka sytuacja, z którą pewnie zmagają się wszystkie biblioteki w Polsce.
1: Ma pan jakiś pomysł na to, żeby jednak w jakiś sposób udało się ten ekran odstawić i te dzieci, tą młodzież zachęcić do korzystania z książki, czy jednak to musi być też wzorzec ten, który często pojawia się w domu?
2: No myślę, że tak, bo my robimy to, co możemy, prawda? Różnego rodzaju akcje czytelnicze, konkursy. No ale czy to jest w stanie wygrać z technologią? No nie wiem.
1: A właśnie jak te nowe technologie wyglądają w państwa pracy? Czy te e-booki, audiobooki są dla bibliotek konkurencją, czy jednak jakąś szansą na dalszy rozwój?
2: Na pewno są konkurencją, natomiast nie możemy z nimi walczyć. myślę, że powinniśmy je wykorzystać do naszej pracy i do naszych celów, bo walka z nimi będzie z góry skazana na niepowodzenie. Tutaj też trzeba takich rozwiązań systemowych, bo dla naszej sprawozdawczości, a jesteśmy zobligowani do sprawozdań dla GUS-u czy dla Biblioteki Narodowej, użytkownicy, którzy na przykład od nas dostają kody do popularnej platformy streamingowej, nie są traktowani jako czytelnicy aktywni, tylko jako użytkownicy. No chyba, że dana osoba korzysta również z literatury tej klasycznej, tej papierowej. Jeśli nie, jest to tylko użytkownik. Trzeba pewnych rozwiązań systemowych, żeby włączyć użytkowników e-booków, czy audiobooków, czy synchrobooków, żeby włączyć do tego, powiem nieładnie, tego worka wspólnego. To się już będzie działo, bo od przyszłego okresu sprawozdawczego w GUS-ie już pewne zmiany będą dokonane. No, widać, po prostu sytuacja i życie to wymusza.
1: A jeśli miałby pan polecić taką pozycję, którą, no już tutaj mówmy o dorosłych, warto przeczytać i może po latach niekorzystania z biblioteki sięgnąć, to co by to było i jaką

0: książkę pan poleca?
1: No pewnie panią zaskoczę, słuchaczy zapewne też. Mam tutaj na myśli Małego Księcia.
0: Ta pozycja, która gdzieś tam jest w pamięci, tak, bo była z pewnością wielokrotnie lekturą szkolną, ale rzeczywiście jest wartościowa.
1: No jest pana czasowa. No, ja ją czytałem w dzieciństwie, prawda, bo była lekturą. Można ją czytać w każdym wieku. Tam praktycznie każde zdanie stanowi pewną sentencję, którą można stosować. Można nie, ale warto się nad nią pochylić.
0: Tak już podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, co panu daje ta praca? Jaką pan czuje satysfakcję i w których momentach tej pracy najbardziej?
1: To, że jesteśmy potrzebni, bo najgorsze jest robić coś, z czego nic nie wynika i jest to tylko praca dla pracy, prawda? Jeśli ja widzę, że to, co my robimy, jako piotrkarze, nie mówię tylko o sobie, ma jakiś sens, no to jest to właśnie to. Warto wstać rano, pójść do pracy, prawda, i wrócić. Chociaż czasami są sytuacje różne, męczące, gdzie się mogę zastanawiać, czy nie jestem na jakimś etapie wypolenia zawodowego, nie? Ale jednak mimo wszystko. To jest też istotne, jeśli łączymy to, czym się interesujemy, z pracą. Wtedy ona zupełnie inaczej wygląda, prawda? Ja mówiłem, że nie ma już, no, na terenie województwa lubelskiego nie ma kształcenia tego bibliotecznego, czy bibliotekarskiego, jak zwał. No, ale wie pani, jeśli ktoś trafi do biblioteki, nie ma takiego kierunkowego wykształcenia, ale interesuje się literaturą, sam też czyta, prawda, i w ogóle kulturą się interesuje, to się odnajdzie, poradzi sobie, ale jeśli tego nie ma, to będzie to tylko przychodzenie do pracy.
0: A czego możemy panu w tym dniu życzyć i czego pan życzy też swoim kolegom, koleżankom z branży?
1: Korzystając z okazji, że jestem w redakcji, a dzisiaj mamy 8 maja, chciałbym wszystkim bibliotekarzom życzyć jak najwięcej czytelników, zwłaszcza takich, którzy pamiętają o 8 maja.
0: W takim razie dołączamy się do tych życzeń. Jeszcze raz przypomnę, że naszym gościem był pan Artur Bożencki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kresnym Stawie.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
4: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co? Udało ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
14: Jak zostać zawodowym kierowcą? Sprawdźmy to już teraz, 20 minut po godzinie 8. Słuchacie Radia Bonton w Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Kierowca zawodowy, mimo że jest licznie poszukiwany, nie jest jednak zawodem dla każdego. No, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, takie jak dobry stan zdrowia czy odporność na stres. A jakie są konkretne kroki na drodze do zawodowstwa? Sprawdźmy to już teraz. Oczywiście warunkiem koniecznym będzie posiadanie prawa jazdy przynajmniej kategorii B. To tak zwany must have dla każdego kierowcy. Trochę jak dowód osobisty dla każdego dorosłego człowieka. No, bez tego uprawnienia niemożliwe jest ubieganie się o wyższe kategorie. Prawo jazdy odpowiedniej kategorii jest niezbędne do pracy jako kierowca zawodowy, a więc w zależności od wybranej ścieżki kariery możecie dalej ubiegać się na przykład o prawko na ciężarówki, na tiry czy na autobusy. No i tu podpowiedź, bardzo często ludzie wykorzystują sobie jakieś dofinansowania z wojewódzkich urzędów pracy, z powiatowych urzędów pracy. Dla bezrobotnych bardzo często się pojawiają szanse, żeby zwiększyć swoje kwalifikacje, uzyskać nowe kwalifikacje właśnie przez taki kurs. Możecie zaoszczędzić nawet coś pod 10 tysięcy złotych. Te kursy na kategorię C, C plus E naprawdę nie są tanie, więc warto już teraz się nad tym pochylić. Warto też uzyskać sobie kwalifikację zawodową, bo po otrzymaniu takiej kwalifikacji będziecie mogli sobie szybciej znaleźć pracę, to na pewno, i nie będziecie musieli dokładać z własnej kieszeni do zdobycia tych kwalifikacji, jeśli właśnie uda Wam się uzyskać jakieś dofinansowanie. Wiele osób twierdzi, że to tylko dla bezrobotnych. Niekoniecznie. Sprawdźcie w swoim urzędzie, być może jest jakiś program aktualnie, który mógłby Wam w tym pomóc, na przykład jeśli już jesteście pracownikiem w jakiejś firmie.
13: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator biura wsparcia produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla Ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewujcik.com.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
9: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
11: On o sporcie wie wszystko i może też wie, co wydarzy się w weekend. No kto wie, kto wie. No właśnie, on wie. Marcin Petruk już przy naszym mikrofonie. Oddajemy mu głos, oddajemy mu nasze studio. No i także oddajemy naszych słuchaczy. Oni też muszą wszystko wiedzieć.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Przed trzecioligowcami Chełmianki dwa domowe spotkania i szansa na powiększenie dorobku o 6 punktów. Jutro Biało-Zieloni podejmą Star Starchowice, natomiast 13 maja zmierzą się z wiceliderem stawki, czyli Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. Mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
14: To są mecze oba u siebie, no i wydaje się, że takie decydujące o tym, jak będzie wyglądać ta końcówka. Także na pewno nastrój bojowy i wszyscy przygotowani po to, żeby robić komplet punktów i skoczyć na to drugie miejsce.
13: Początek sobotniego spotkania przy ulicy Ceramicznej o godzinie 12. W sobotę na Murawę wracają również piłkarze czwartoligowego Startu Krasny Staw, czyli niedawni zwycięzcy Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego uda się do Zamościa, aby tam powalczyć o punkty z liderującym Stawce Hetmanem. W niedzielę natomiast spotkanie 25. kolejki rozegra Bóg Hanna, który na domowej Murawie zmierzy się z tracącą do niego 13 punktów Tanwią Majdan Stary. Nadchodzące tygodnie będą czasem intensywnych startów kolarzy okrzowskiego peletonu. W przyszły weekend część z nich zmierzy się z wymagającymi trasami maratonów kresowych w Prostkach. O dalszych planach mówi jeden z zawodników, Jarosław Garda.
15: Kolejnym przystankiem na mapie tego cyklu będą Siemiatycze, w których wystartujemy 30 maja. To kultowa już lokalizacja, która od lat gości kolarzy maratonów kresowych. Zawodnikom często towarzyszył tam deszcz, więc z niecierpliwością czekamy, jakie warunki pogoda przygotuje nam w tym roku. Z kolei czerwiec upłynie nam przede wszystkim pod znakiem zawodów Orient Gravel w Okrzowie. Jako współorganizatorzy i gospodarze tego wydarzenia dopinamy obecnie ostatnie szczegóły tras. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich fanów jazdy typu gravel. Linki do zapisów znajdziemy na stronie organizatora.
13: Równolegle przez maj i czerwiec będą trwały dalsze zmagania w ramach kolejnej edycji Gminnej Szkolnej Ligi Rowerowej, której GKK Peloton Okrzów jest jednym ze współorganizatorów.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
16: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Witamy ponownie w studiu naszego króla wiadomości drogowych. Marcin Petruk już jest razem z nami. Panie Marcinie, bo ja tak już tym ludziom mówię, ale jednak nie wszyscy jeszcze zmienili opony z zimowych na letnie, a pasowałoby, prawda?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Tak, jeżeli ktoś się jeszcze waha, to już nastał czas, kiedy warto wymienić opony na letnie. Co prawda w najbliższych dniach mamy mieć nieco niższe temperatury i więcej deszczu, ale nie zapowiada się to na tyle poważnie, żeby dalej jeździć na zimówkach, a tym samym powodować ich większe zużycie. Biorąc jednak pod uwagę opady, to w takich warunkach często ujawnia się problem z parowaniem szyb, dlatego dobrze zadbać o filtry i zainwestować w pochłaniacz wilgoci.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado, Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
5: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut przed 9, a ja słuchajcie, proponuję wam, słuchacze Radia Bonton, abyście przygotowali skórzane kurtki. Do tego jeszcze jakąś gitarkę, no i trochę miejsca na mocniejsze brzmienie, bo do Siedliszcza wraca rockowa przystań. 27 czerwca nad Zalewem w Majdanie Zachorodyńskim odbędzie się już druga edycja rockowo-metalowego przeglądu zespołów. I wszystko wskazuje na to, że impreza rośnie w siłę, bo tym razem zgłaszają się już kapele nie tylko z regionu, ale też m.in. z Krakowa i Warszawy. Organizatorzy podkreślają na naszym portalu supertydzień.pl, że w naszym regionie takich wydarzeń po prostu brakuje. Dlatego chcą stworzyć takie miejsce dla fanów gitarowego brzmienia, mocniejszych dźwięków i koncertowej energii. Co ciekawe, wydarzenie połączono także ze zlotem motocyklowym. Będzie też parada motocykli, koncerty, no i sporo atrakcji nad samiuśkim zalewem. Zespoły mogą zgłaszać się do 19 czerwca, a wszystkie szczegóły czekają już na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut będzie 9, no i czas też na najświeższe informacje z kraju. Będzie też dla was skrót wydarzeń lokalnych. Zapraszam.
1: Słuchajcie.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: pączki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Reklama 104,9 Bordon Radio.

0: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa. Dorota Wartecka. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Chrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
0: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
2: Staramy się bezpiecznie wykonywać precyzyjnie koordynację. Koordynując wszystkie nasze zadania, mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzenił.
0: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Po tym jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego, 3 z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
3: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
0: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem. Jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
4: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
0: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1500 osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością, a przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Plac zabaw przy szkole podstawowej nr 7 w Chełmie prezentuje się okazale, ale okazuje się, że nie jest jeszcze do użytku. Nie został jeszcze formalnie odebrany i dopuszczony do użytkowania, mimo że korzystają z niego dzieci. Sprawę tę poruszyli chełmscy radni. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej nadal w

0: wspierają strażaków w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej, prowadzą patrole, dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają teren, a w działaniach wykorzystano także drona FlyEye do obserwacji pogorzeliska z powietrza. Za niecałe pół godziny w wiadomościach lokalnych powiemy także o sukcesie licealistów z Krasnego Stawu, którzy zdobyli brązowego wilka w ogólnopolskiej olimpiadzie zwolnieni z teorii za projekt Sztuka Tolerancji. Na czym dokładnie polegał? O tym więcej w pełnym wydaniu wiadomości. Do usłyszenia o 9.30.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan, hełm Dreszera 5.
3: Pochmurno dziś w wielu regionach. Deszczu spodziewamy się głównie na wschodzie, a na krańcach południowych możliwe burze. Może się też miejscami przejaśniać. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, w większości regionów około 15 do 18, 20 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro pogoda będzie podobna.
2: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, hełm ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
5: Będzie auction. Od tego zaczniemy sobie w programie Bonton na dzień dobry. Aktualnie witam Was bardzo, bardzo serdecznie, jeszcze dość przyjemnie, ale za chwilę faktycznie trzeba wziąć bata, co na niektórych 6 po 9, to Dominik, cześć.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy komunikat od Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczył on rozliczenia świadczeń nielimitowanych za rok 2025. Dzisiaj omówimy sobie ten temat. Janek Zieliński, zapraszam. Mowa oczywiście o finansach za usługi, które nie są podpisane na określony limit wykonań. Także pieniądze za wszystkie tego typu świadczenia, w ramach których reperowaliście swoje zdrowie w okolicy, zostały spłacone. Ale nie tylko te sprawy zostały uregulowane. Jednak o tym więcej opowie Małgorzata Bartoszek, rzecznik lubelskiego NFZ.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza z placówkami medycznymi, głównie szpitalami, środki za tak zwane nadwykonania. Rozliczanie nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych, ale też w lekach, w programach lekowych i w chemioterapii za 2025 rok w regionie jest zakończone. Chodzi o tę część świadczeń wykonanych ponad zakontraktowany plan. Za nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych, ale też w lekach, w programach lekowych i w chemioterapii za 2025 rok Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ zapłacił placówkom medycznym w regionie blisko 190 milionów złotych. Fundusz zabezpieczył też środki na zapłatę nadwykonań w ważnych świadczeniach limitowanych. Do Lubelskiego Oddziału NFZ trafiły środki w wysokości blisko 20 milionów złotych, które pozwolą na pokrycie nadwykonań w części świadczeń limitowanych. Mowa o wentylacji mechanicznej, dializoterapii oraz żywieniu dojelitowym i pozajelitowym. Sfinansowanie nadwykonań było możliwe dzięki dodatkowym środkom z Ministerstwa Zdrowia.
2: Także zeszły rok został zamknięty. Tymczasem od początku trwającego już maja nastąpiły zmiany w kontraktowaniu i rozliczeniu leczenia w szpitalach. Domyślnie ma być prościej. Po prostu jest to pewna forma uproszczenia i uszeregowania tych przepisów. Ale też dołączono dwie nowe usługi. Od teraz szpitale będą mogły rozliczyć leczenie w ramach ESD, czyli endoskopową dysekcję podśluzówkową, i TEM, przez odbytniczą mikrochirurgię endoskopową. Także możliwe, że pacjenci z problemami tej natury też dostaną nowe możliwości leczenia. Także można po nieco ponad jednym kwartale 2026 zamknąć temat finansów za poprzedni rok w publicznej służbie zdrowia. Zobaczymy, jak kwestie finansowania będą się kształtować w tym roku. Póki co dziękuję Wam za dzisiaj i życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
2: EkoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Opony zimowe. Co niektórzy jeszcze na nich jeżdżą. Pragnę zauważyć, że jazda przy tych wysokich temperaturach, które ostatnio mieliśmy, nie jest to zbyt korzystne. Przede wszystkim dla waszego portfela i to was chyba najmocniej zainteresuje tym, żeby pojawić się u wulkanizatora i jemu też dać w tym momencie zarobić. Pomyślicie sobie, no dobra, ale jeszcze chwilkę przejeżdżę na tych zimówkach, zanim kupię sobie letnie, bo przecież są drogie i tak dalej. No ale to nie jest dobra sprawa, bo tak jak mówię, przy wysokich temperaturach ten bieżnik szybko się zużywa, no i okaże się, że za chwilę będziecie mieć łyse opony na zimę, więc lepiej załatwić ten temat szybko. No i tym bardziej, jak pojawiają się jeszcze jakieś opady deszczu na horyzoncie, no na pewno nie będzie jeździło się bezpiecznie na zimówkach, więc czym prędzej do wulkanizatora. Myślę, że już teraz od tej porze roku, już w maju, bez kolejek. Mam nadzieję, że się nie mylę. Słuchacie Radia Bonton, minęła 9:21.
1: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza

0: i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: To bardzo możliwe, że już teraz czekacie z niecierpliwością na najświeższe informacje Radia Bon Ton. My lokalnie przyglądamy się najważniejszym tematom. Dajcie głośniej już teraz w Radiu Bon Ton. Czas na wiadomości.
3: Jest 9.30, lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Zapraszam na najnowsze wydanie. Eliza Kudelska-Nowosad. Podczas posiedzenia członków chełmskich radnych, dokładnie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm, wrócił temat placu zabaw przy szkole podstawowej nr 7. Jak wynika z informacji przekazanych w trakcie obrad, obiekt nie został jeszcze formalnie odebrany i dopuszczony do użytkowania. Sprawę poruszył radny Tomasz Ochera, który zapytał, czy plac zabaw jest już otwarty. Przedstawiciel urzędu wyjaśnił, że miasto posiada już dokumentację odbiorową, jednak sam odbiór końcowy nie został jeszcze przeprowadzony. Problem polega na tym, że mimo braku formalnego dopuszczenia do użytku z placu, po lekcjach korzystają dzieci. Radny zwrócił uwagę, że na miejscu brakuje czytelnej informacji dla rodziców i uczniów, że teren nie jest jeszcze czynny. Zaapelował o jego odpowiednie oznakowanie, na przykład poprzez wywieszenie kartki lub zabezpieczenie taśmą. Przedstawiciel urzędu zadeklarował, że taka informacja zostanie umieszczona na placu. Nie podano jednak dokładnej daty, kiedy obiekt zostanie oficjalnie odebrany i udostępniony dzieciom. Sprawa jest istotna przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Do czasu zakończenia odbioru końcowego plac zabaw nie powinien być użytkowany, ponieważ w razie wypadku pojawiłyby się pytania o odpowiedzialność za korzystanie z obiektu, który formalnie nie został jeszcze oddany do użytku. Wczoraj sprawdziliśmy. Informacji o tym, że z placu nie można jeszcze korzystać, co prawda nie ma, jednak obie furtki są zamknięte i bronią do niego dostępu. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kontynuują działania w rejonie pożaru na terenie Puszczy Solskiej. To już kolejny dzień ich wsparcia dla służb prowadzących szeroko zakrojoną akcję gaśniczą. Do działań włączono również bezzałogowy system rozpoznawczy FlyEye.
4: Prowadzi obserwacje z powietrza, umożliwiając monitorowanie sytuacji i przekazywanie aktualnego obrazu do służb kierujących akcją. Nastąpiła zmiana zespołów i w tym momencie ponad 80 naszych żołnierzy kontynuuje działania wspólnie ze strażakami. Dodatkowo utrzymujemy w dyspozycji kolejne siły w gotowości z 3-godzinnym czasem stawiennictwa.
3: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Brygady. Podstawowe zadania żołnierzy obejmują wspólne patrole ze strażakami, do zarzew i ognia oraz wsparcie logistyczne, w tym organizacją miejsc odpoczynku dla służb, które pracują w terenie. Terytorialsi odpowiadają także za zabezpieczenie rejonu działań, w tym kontrolę dostępu i ochronę obszaru objętego pożarem. Wojsko podkreśla, że jego zaangażowanie będzie utrzymywane tak długo, jak będzie to konieczne i zgodnie z potrzebami służb prowadzących akcję ratowniczo-gaśniczą.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Uczniowie 2. Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie zostali uhonorowani brązowym wilkiem w ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z teorii. Wyróżnienie otrzymali za realizację projektu Sztuka Tolerancji, którego celem było promowanie otwartości, wzajemnego szacunku oraz budowanie świadomości społecznej na temat różnorodności. W ramach tego projektu młodzież podejmowała działania edukacyjne i artystyczne. Organizowała warsztaty, wydarzenia kulturalne, prowadziła też aktywność w mediach społecznościowych. Projekt poruszał ważne tematy społeczne, takie jak uprzedzenia, stereotypy czy brak akceptacji wobec osób z niepełnosprawnościami. A brązowy wilk to jedno z prestiżowych wyróżnień w olimpiadzie Zwolnieni z teorii. Nagroda potwierdza wysoki poziom realizacji projektu, a co ważne, także jego realny wpływ społeczny. Do Okrzowa wraca tradycja wspólnego spotkania mieszkańców, która wpisała się w lokalny kalendarz wydarzeń. Jak mówi sołtys Okrzowa, Irena Wacht, majówka to inicjatywa, która pozwala mieszkańcom spędzać czas razem, no i wzmacniać sąsiedzkie relacje.
5: Odbędzie się 10 maja o godzinie 13 na placu za byłym sklepem. W programie mamy występy zespołów Madolince, Lokalsi, Leśniczanki, Jaru, gry i zabawy dla

0: dzieci, piana party, dmuchańce, lokalne zoo, rodeo, nie tylko dla dzieci. Na koniec zapraszamy na dyskotekę, którą poprowadzi Tomek Kopyciński. Oferujemy też poczęstunek dla wszystkich od koła gospodyń w Okrzałkie oraz Krainy Słodkości. Myślę, że zabawa będzie przednia. Zapraszamy wszystkich i od najmłodszych do najstarszych.
1: W organizację wydarzenia zaangażowani są Zarząd Powiatu Chełmskiego, Gmina Chełm oraz gospodarze sołectwa Okrzów i Kolonia Okrzów wraz z lokalnymi społecznikami.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Bon Ton, 20 minut przed godziną 10. Przypominamy, dzisiaj wyjątkowy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. No i w święto kierowców zawodowych powinno się pamiętać o wszystkich kierowcach autobusów, tramwajów, trolejbusów, pociągów, czy też i metra. No, to ogromna grupa zawodowa ludzi, którzy codziennie bardzo ciężko harują, a są, no powiedzmy sobie szczerze, niedocenieni, a często też nawet i obiektem żartów. Główną niedogodnością tej pracy jest zmianowość. Aby pierwsze autobusy były dostępne na mieście, no to już pierwsi kierowcy muszą wychodzić z domu nierzadko około 2-3 w nocy. Ostatnie autobusy kończą swoją pracę koło północy. No i tego typu warunki pracy powodują zaburzenia rytmu okołodobowego, a jak wiadomo, to rzutuje już na aktywność życiową kierowców. Ponadto z uwagi na to, że muszą oni zachować dość poważną czujność w trakcie swojego dyżuru, muszą być oni naprawdę wypoczęci i wyspani. Podobnie do lekarzy. W trakcie jazdy kierowca musi trzymać się rozkładu jazdy. To też powoduje, że praca cały czas wiąże się z ogromną presją, napięciem. Oczywiście są też pozytywy, które czynią tę pracę ciekawą. Na przykład wielość bodźców, które wręcz nie pozwalają się nudzić i na pewno ułatwiają zachowanie ciągłej uwagi. A i też niejednokrotnie jeżdżąc po nocach słyszałem od kierowców, że mogą się nasłuchać mega ciekawych historii, podobnie jak kierowcy taksówek. Jeszcze mógłby ktoś powiedzieć, że w sumie to w autobusach jeżdżąc nocą czy też pociągach niebezpiecznie jest i tak dalej. Większość autobusów ma już teraz kamery, monitoring, więc można śmiało powiedzieć, że jest coraz bezpieczniej. A to tak w sumie też na zachętę dla kobiet, bo coraz częściej one wsiadają za kółko jako zawodowy kierowca.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
10: Radio Bonton cały czas gra w rytmie najlepszych hitów, ale i też niejednokrotnie mamy problem z zasięgiem, jak wyjeżdżamy sobie poza zakres naszego nadawania. No i tu pojawiają się kłopoty. No chcecie nadal słuchać dobrej muzyki, być razem z nami na bieżąco z tematami lokalnymi i nie tylko. Ma tu ząg. Nie działa. Dlatego mam dla Was propozycję, jak już wyjedziecie daleko, daleko od nas, poza zasięg FM, to przecież możecie sobie słuchać śmiało radia online. Na radiobonton.pl w prawym górnym rogu macie taką ikonkę radyjka, wystarczy sobie tylko kliknąć, ciach, pach i już słuchacie. No właśnie, a za moment usłyszycie najświeższe informacje punktualnie o godzinie 10 z kraju i ze świata. No i mogę też obiecać, że pojawi się też sport i prognoza pogody. Ktoś chętny? To zostańcie.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Będą polskie elektroniczne auta, ale nie pod marką Izery. Trump odracza wyższe cła na towary z Unii Europejskiej. Dorota Wertycka. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską. W ramach programu nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
0: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy. To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany, i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. Dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
2: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
3: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
2: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczny projekt Izery,
3: który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
2: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
0: Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na auta już w tym tygodniu do 25 z obecnych 15%. Wyższe cła mogłyby uderzyć również w Polskę, która jest ważnym producentem i eksporterem części samochodowych. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem, kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łopoda, rzeczniczka koalicji.
4: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Tyranozaury były nie tylko drapieżnikami, żywiły się również padliną. Do takich wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy zbadali skamieniałe fragmenty kostne stopy dużego tyranozaura sprzed 75 milionów lat, wykonując trójwymiarowe skany o wysokiej rozdzielczości. Poddali analizie znajdujących się na nich 16 śladów zębów.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy walczą Freiburg i Aston Villa, bo Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Szachtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalik Kaliciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Raków podejmie o 18:00 Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
7: To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski z jasnym jakby pytaniem, czy no widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem. Nic nowego i nie trzeba się do tego też jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
6: Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Wisły Płock podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach Francuskich za 4 lata. Mówi przewodniczący przewodnicząca MKOL-u Kirsty Coventry.
8: We will vote for the program in June.
6: Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie.
8: Snow and ice.
6: Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PIK, Szeged i uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Aalborg, Fixe Berlin i Barcelona.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Nie powyżej 20, a ledwo do 20 na południowym wschodzie i to miejscami. W większości regionów dziś około 15 stopni na termometrach, a na północy chłodniej od 8 do 12. Do tego miejscami może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza na wschodzie, na krańcach południowo-wschodnich burze, a w większości regionów dziś dość pochmurno.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
12: Czy jest taki zawód, w którym można mieć zagwarantowaną ciszę? Oczywiście, że tak. I dla osób właśnie pracujących w takim miejscu ciszy będziemy za chwilę mieli pozdrowienia, bo dzisiaj jest ich święto. Słuchacie Radia Bonton, minęła już 10.07.

0: Słuchacie Bon Ton Radio.
1: Dłonie mi drżą

0: nas.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie tę chwilę. Pierwsza komunia, duma w oczach dziecka. Zaręczyny, tak na całe życie. Ślub, przysięga miłości. Łańcuszek z medalikiem, pierścionek zaręczynowy, obrączki ślubne to nie tylko biżuteria. To twoje najpiękniejsze wspomnienia. Największy wybór biżuterii srebrnej, złotej, złotej z brylantami, stali szlachetnej oraz zegarków renomowanych firm światowych. Zapraszają sklepy jubilerskie Marex, Chełm, Pocztowa 6, Lwowska 81, Centrum Handlowe Carrefour, Lwowska 1 przy Placu Łuczkowskiego oraz www.marexhelm.pl. Marex. Wysoka jakość dla wymagających, konkurencyjne ceny dla wszystkich.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: gruszki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Podejrzewam, że w tym zawodzie, jeśli pojawi się uśmiech od klienta, to na pewno będą zadowoleni. Ale jeśli pojawiłby się delikatny upominek typu czekolada w miejscu, gdzie często się pojawiacie, no to też będzie cudownie. O czym w ogóle mowa? Mianowicie dzisiaj Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Więc jeśli pojawicie się w swojej ulubionej bibliotece, to nie zapomnijcie o tym, żeby pani bibliotekarce albo panu bibliotekarzowi wręczyć delikatny prezencik. No a jak jesteście tam naprawdę stałymi bywalcami, to nie może być inaczej. Możecie pięknie zabłysnąć i też umilić im w ten sposób piękny dzień. Piękne święto. No, oni mają bardzo przyjemną pracę, przynajmniej w ciszy. Nie to, co panie przedszkolanki.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
0: Reklama.
8: O grze Fair Play, o wynikach. Mam nadzieję, że takich wynikach, które Was będą satysfakcjonowały, już za chwilę powie nasz kolega Marcin Pedruk. Zbliża się ten czas, kiedy w weekend sporo tych wydarzeń sportowych, a więc będziecie mieli co robić. Być może też pojawią się te zapowiedzi już w naszym serwisie. Dosłownie za kilka sekund, a więc oddajemy głos naszemu koledze, a Wy posłuchajcie uważnie.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
10: Sport, Marcin Pedruk. Grupa Hałmbiega zaprasza do aktywnego spędzenia sobotniego poranka, a to za sprawą udziału w kolejnej edycji cotygodniowego parkrunu. Uczestnicy spotykają się w parku za Bazyliką Chełmską, aby wspólnie, każdy w swoim tempie, pokonać 5 km. Parkrun to inicjatywa globalna, a szlaki na całym świecie przemierzają także reprezentanci Chełma. Mówi Lena Rorat.
11: Bardzo intensywny kwiecień ma za sobą Przemysław Szajdziuk, który uprawiając tak zwaną turystykę parkrunową, co tydzień odwiedzał inną lokalizację parkrunu. Przemek wziął udział w parkrunach w Jeleniej Górze, w Koszalinie, Zielonej Górze i Kołobrzegu. Na każdym z nich oczywiście promował nasze piękne miasto. Naprawdę imponujące i jesteśmy bardzo ciekawi, jakie kolejne miejsca odwiedzi nasz biegacz. A przypomnę, że w Polsce jest ponad 100 lokalizacji parkrunów, ale żeby dowiedzieć się, na czym polega fenomen tych biegowych spotkań, nie musimy daleko szukać.
10: Początek jutrzejszego parkrunu w Chełmie o godzinie 9. W weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej rozegrają spotkania 21. kolejki. Liderem nadal jest Ekoróżanka, która w niedzielę powalczy o punkty na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica. Ścigająca ją Astra Leśniowice uda się natomiast do Włodawy, aby zmierzyć się z Włodawianką. Na utrzymanie dobrej pasy liczy m.in. Ruch Izbica, który w poprzednim meczu zgarnął komplet punktów, wygrywając ze wspomnianym zespołem z Wierzbicy, mówi trener Roman Blonka.
12: Ten mecz wygraliśmy 4-1. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie pod względem taktycznym. Drużyna przeciwna posiadała więcej piłkę, no ale my groźnie kontrolowaliśmy i strzelaliśmy więcej bramek i dzięki temu wygraliśmy ten mecz.
10: Spotkanie derbowe rozegra natomiast w ten weekend Unia Rejowiec, która podejmie u siebie Spartę Rejowiec Fabryczny. Trener gospodarza Roman Rossa liczy na nadrobienie strat po poprzedniej porażce z bratem Sienica Nadolna.
13: Skład, którym pojechaliśmy na ten mecz, no niestety nie był optymalny. Po meczu z Astrą wypadła nam praktycznie cała defensywa, więc dużo w osłabieniu pojechaliśmy na ten mecz. No, próbowaliśmy coś ugrać, ale niestety pomimo zaangażowania dużego zawodników, i za to im dziękuję, no, nie udało się uzyskać dobrego wyniku. W pierwszej połowie dwie wymuszone zmiany, również urazami, i to jeden poważny, więc my jesteśmy troszeczkę rozbici zdrowotnie, natomiast próbujemy się leczyć, próbujemy dochodzić do siebie i będziemy walczyć dalej.
10: Okręgową tabelę zamyka obecnie Witrum Wola Uchruska, które w weekend zmierzy się na wyjeździe z Hetmanem Żółkiewka. O punkty w sobotę i w niedzielę będą również walczyły zespoły chełmskich klas A i B. Liderująca pierwszej z tych grup Granica Dorohusk, niepokonana w rundzie wiosennej, zmierzy się u siebie z Tatranem Kraśniczyn. Przewodzący z kolei klasie B GKS Pławanice Kamień podejmie na własnej murawie Wojsławiu Wojsławice.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Piątek, piąteczek, piątunio to idealny okres na to, żeby wypić sobie kawkę, ale i zasmakować też informacji. Informacje, które dzisiaj są dla Was dostępne w naszym super tygodniu chełmskim, w wersji papierowej, w wersji drukowanej. No, to coś pięknego. Szeleszcząca prasa, świeżutka do tego kawka, jeszcze jakaś drożdżóweczka. No i tak powinien wyglądać każdy poranek, więc polecamy, aby już teraz po taki egzemplarz sobie drukowanej prasy skoczyć. Na pewno Was zainteresują te tematy, bo dziennikarze cały tydzień pracowali na to, żeby zbierać na bieżąco najświeższe i najważniejsze informacje z naszego regionu, które tam zamieścili. A więc sprawdźcie. Ci, którzy nie mogą, nie mają jak się wyrwać z pracy, na eprasa.pl macie wersję elektroniczną tej gazety, więc tam również ją znajdziecie. Za 20 minut, a dosłownie za 19 już w tym momencie, za 19 minut będzie godzina 11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
8: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
7: Newsy, goście i twoja muzyka.
9: Od poniedziałku do piątku, od 12.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i jak tam? Zgodnie z poleceniem zerknęliście sobie, sprawdziliście sobie, a przede wszystkim odebraliście sobie waszą gazetę Super Tydzień Chełmski. Dzisiaj przypominam piątek, więc najświeższe wydanie jak najbardziej jest już dostępne w miejscach, gdzie zawsze po nie sięgacie. Przypominam e-prasa.pl, tam również służymy wam pomocą, jeśli nie macie kiedy wyjść po gazetkę drukowaną, ale najwyżej po południu sobie po nią skoczycie. Powoli zbliża się 11, a więc już teraz tak 9,5 minuty przed 11. Zapraszam was serdecznie na wysłuchanie punktualnie o tej godzinie najświeższych informacji z kraju i ze świata. Będzie też skrót wiadomości lokalnych, też rzucimy lokalną prognozę pogody, żebyście mieli jakiś pogląd pogodowy na najbliższy chociażby weekend.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Blisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego.

0: Wrocławskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: Wciąż trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dziś podpisanie umowy na miliardy euro dla Polski. Iga Świątek wystąpi dziś na kortach w Rzymie. Dorota Wertycka. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza i niewielkie opady deszczu.
1: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje

0: związany z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
1: Jak dotąd spłynęło około 300 hektarów lasu. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To jeden z filarów unijnej strategii wzmacniania bezpieczeństwa wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
2: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
1: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy o 13:30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w Cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i bagatelizuje ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
3: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą znad Iranu.
1: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie dla czołówki. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Jeszcze 2 lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobry wynik w Rzymie. A korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecham. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magdalinet i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
1: Czy w arktycznych głębinach żyją jeszcze niepoznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z Międzynarodowego Zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów na głębokości do 3000 metrów. Badacze podejrzewają, że w miejscu, które się wybierają, mogą użyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Budowa kortów tenisowych przy szkole podstawowej nr 8 w Chełmie wciąż się opóźnia. Miasto potwierdza, że inwestycja nie została zakończona w terminie, a winą obarcza wykonawcą. Ratusz zapowiada naliczenie kar umownych. Do wykonania została jeszcze nawierzchnia akrylowa kortów. Policjanci z drogówki zatrzymali w 2 dni aż 4 prawa jazdy za rażące przekroczenie prędkości. Rekordzista, 27-latek, jechał 125 km na godzinę i wyprzedzał mimo zakazu. Słono za to zapłaci. Za niecałe pół godziny w wiadomościach opowiemy o nowej edycji projektu Kręćmy Film, realizowanego przez młodzieżowy dyskusyjny klub filmowy działający przy drugim liceum w Krasnymstawie. Obraz, który powstał ze sprawą twórców, zostanie zaprezentowany na 7. Festiwalu Sztuk Krasnych w Krasnymstawie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Parasole mogą się dziś przydać we wschodniej Polsce. Tutaj może przelotnie padać deszcz. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Niemal wszędzie ma być pochmurno, choć może się przejaśniać. Lokalnie może się nawet wypogodzić. Na termometrach dziś od 8 do 12 stopni na północy. W większości regionów 15, na termometrach do 18, a nawet 20 na południowym wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Witam Was gorąco. Już za chwilę podpowiem Wam, jak można dzisiaj przysłużyć się społeczeństwu, mianowicie jak zostać dawcą szpiku. Szczegóły już za momencik na naszej antenie. Tu Dominik, witam Was bardzo serdecznie. Na zegarach już 6 po 11.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również

0: Z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele, a 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio.

Ale Farbenblister Rosy w Radiu Bonton, a już o 12.30 nasz lokalny sport Marcin Petruk ma dla nas zapowiedzi dwóch najbliższych domowych meczów Chełmianki, które będą dla naszego zespołu bardzo istotne. Dlatego, że mecze rozegramy z zespołami, które rozdzielamy w tabeli. Jeden jest za nami, drugi przed nami, drugi jest dosłownie drugi. A to miejsce daje nam szansę na branżę do drugiej ligi. Dużo tych dwójek. 12.24 na zegarach, już teraz. Kings of Leon, Sex and Fire, później jeszcze zagościł nas Eminem, będzie także Olivia Adams, czy też Sydney Pollack z PZ-em.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Przed trzecioligowcami Chełmianki dwa domowe spotkania i szansa na powiększenie dorobku o 6 punktów. Jutro Biało-Zieloni podejmą Star Starchowice, natomiast 13 maja zmierzą się z wiceliderem stawki, czyli Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. Mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
7: To są mecze oba u siebie, no i wydaje się, że takie decydujące o tym, jak będzie wyglądać ta końcówka. Także na pewno nastrój bojowy i wszyscy przygotowani po to, żeby robić komplet punktów i skoczyć na to drugie miejsce.
6: Początek sobotniego spotkania przy ulicy Ceramicznej o godzinie 12. W sobotę na Murawę wracają również piłkarze czwartoligowego Startu Krasnystaw, czyli niedawni zwycięzcy Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego uda się do Zamościa, aby tam powalczyć o punkty z liderującym Stawce Hetmanem. W niedzielę natomiast spotkanie 25. kolejki rozegra Bóg Hanna, który na domowej Murawie zmierzy się z tracącą do niego 13 punktów Tanwią Majdan Stary. Nadchodzące tygodnie będą czasem intensywnych startów kolarzy okrzowskiego peletonu. W przyszły weekend część z nich zmierzy się z wymagającymi trasami maratonów kresowych w Prostkach. O dalszych planach mówi jeden z zawodników, Jarosław Garda.
8: Kolejnym przystankiem na mapie tego cyklu będą Siemiatycze, w których wystartujemy 30 maja. To kultowa już lokalizacja, która od lat gości kolarzy maratonów kresowych. Zawodnikom często towarzyszył tam deszcz, więc z niecierpliwością czekamy, jakie warunki pogodowe.

0: pogoda przygotuje nam w tym roku. Z kolei czerwiec upłynie nam przede wszystkim pod znakiem zawodów Orient Gravel w Okrzowie. Jako współorganizatorzy i gospodarze tego wydarzenia dopinamy obecnie ostatnie szczegóły tras. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich fanów jazdy typu gravel. Linki do zapisów znajdziemy na stronie organizatora.
1: Równolegle przez maj i czerwiec będą trwały dalsze zmagania w ramach kolejnej edycji Gminnej Szkolnej Ligi Rowerowej, której GKK Peloton Okrzów jest jednym ze współorganizatorów.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Ponton Radio.

0: Prawdziwy Slim Shady Eminem zagościł 24 minuty przed godziną 13 w radiu Bonton, a dzisiaj w Kronikach Miasta przeniesiemy się troszkę dalej, bo do Wołkowian. W latach 70. celebrowano dni tej miejscowości, ale oprócz lokalnych atrakcji nie zabrakło też znamiennego dla tamtych czasów czynu społecznego. Ku chwale Polski Ludowej oczywiście. Jeżeli chcecie poczuć klimat tych czasów, dowiedzieć się może czegoś o nich, bo nie mieliście okazji ich doświadczyć, zostańcie z nami w rytmie dnia. Już teraz serwujemy wam Shangaja i jego utwór Lalus, także dajcie głośniej, bo no, to jest dopiero luzacki numer.
1: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kuderska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Tango za pół złotego, kto chce tańczyć, ten płaci. Spojrzenia dziewczyn są gorące, można się w tańcu zatracić.
2: Na łamach sztandaru Ludu z 15 czerwca 1971 roku wyróżniono Wołkowiany. Swoje miejsce w gazecie znalazła relacja z dni miejscowości. Dziennikarze podkreślali, że dni Wołkowian z pewnością należały do udanych. Obchody lokalnego święta rozpoczęto od czynów społecznych. Czytamy, sporo napracowali się mieszkańcy przy urządzaniu Zielonego Klubu, reparacji drogi dojazdowej do Wiejskiego Domu Kultury i przygotowaniu dekoracji. W nowym klubie ruchu otwarto wystawę prac malarza amatora, jakim jest kierownik lecznicy weterynaryjnej w Żmudzi, lekarz weterynarii Władysław Surowiecki. Prac członków fotoklubu istniejącego przy Powiatowym Domu Kultury w Chełmie i rysunków dzieci ze szkoły podstawowej w Wołkowianach. Ciekawa była również wystawa fotograficzna obrazująca przeszłość i dzień dzisiejszy Wołkowian. W sobotę bawiono się w Zielonym Klubie na zabawie tanecznej. Do tańca przygrywała kapela ludowa. Jeden z jej członków, Karol Radziewicz z Kamienia, grał na wykonanym przez siebie rzadkim obecnie instrumencie, jakim są cymbały.
3: W latach 60. ukuła się taka tradycja, aby w różnych miejscowościach organizować dni miejscowości. No oczywiście na pierwszym miejscu był Chełm, który od roku 1961 organizował Dni Chełma i tak w zasadzie do końca lat 70. była to taka trwała impreza o dosyć zresztą specyficznym, szerokim charakterze. Później nieco się to przekształciło, w latach 80. nastąpił powrót do tych tradycji, ponownie organizowano Dni Chełma, no i w zasadzie do dzisiaj ta impreza pojawia się w różnorodnych odsłonach, ale również i miejscowości na terenie powiatu chełmskiego też przeżywały tego rodzaju działania. Najczęściej były to miejscowości gminne, nie ma co ukrywać, czy w zasadzie w tym momencie gromadzkie, bo warto oczywiście pamiętać, że powiat dzielił się na gromady, nie było jeszcze podziału na gminy, dopiero został odtworzony z początkiem roku 1973. No i czasami takie działania organizowano w mniejszych miejscowościach, czyli właśnie pojawiają się Wołkowiany. Niewielka miejscowość przy drodze do Chrubieszowa, ale jak widać tych działań było dosyć sporo. Punktem wyjścia oczywiście czyny społeczne, które też były dosyć charakterystyczne dla tamtych czasów, ale imprez sporo zaciekawia zaangażowanie różnorodnych instytucji z terenu Chełma, które rzeczywiście tutaj dosyć aktywnie uczestniczyły w tych działaniach, a były i wystawy, i koncerty, i pokazy, no nie mówiąc o takich działaniach bardziej rozrywkowych. Pojawia się też przedstawienie prezentujące wiersze Władysława Kuchty z Mołodutyna, a więc takiej miejscowości w sumie niedaleko położonej. Władysław Kuchta obok Pauliny Hołszowej był jednym z najbardziej popularnych poetów ludowych chełmskich i trzeba przyznać, że jego twórczość była też dosyć charakterystyczna, taka trafiająca w ucho i stąd rzeczywiście cieszyła się popularnością. Mamy informację, że w Wołkowianach działał klub jeździecki, też interesujące, Deresz, czyli tych klubów trochę mieliśmy w okolicach Chełma, no i oczywiście, jeśli konie, to spotkanie z Włodzimierzem Brodeckim, który no w tym czasie chyba był najbardziej popularnym koniarzem, zresztą w kolejnych latach też, chociaż oczywiście był związany z innymi jeszcze działaniami na terenie Chełma, chociażby z Teatrem Ziemi Chełmskiej. No i chyba rzeczywiście te Dni Wołkowian były udane, stąd taki dosyć szeroki reportaż zaopatrzony w zdjęcie prezentujące dzieci występujące na scenie w trakcie właśnie tych uroczystości.

0: gra, kto śmielej gra.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja. Bond.

dniach 4-5 lipca odbędą się Dni Chełma i znamy już pierwsze gwiazdy. Do kredowego miasta wpadnie zespół Perfekt z Łukaszem Drapałą na wokalu, ale jest też coś dla fanów rapu, bo publikę to skręci też duet Focus i Rahim, którzy wystąpią pod szyldem Paktofoniki. Wszystkie dotychczasowe informacje znajdziecie na stronie sprzed tygodnia, a ze strony Radia Bonton mogę Was zaprosić na lokalny serwis informacyjny już po 13. O 13 ten serwis z kraju i ze świata będzie m.in. o pożarze na Roztoczu, czy też o podpalaczu lasów.

0: przeminął.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
9: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
16: Minęła 13 w Radiu Bonton. Czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
17: Pożar na Roztoczu ugaszony, ale strażacy mimo deszczu prowadzą akcję. Seryjnego podpalacza lasów zatrzymała policja w Lubuskiem. Trwa dyskusja, czy Rosjanie mogą wrócić do startu na Igrzyskach Olimpijskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ustają działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spadł deszcz, ale to nie oznacza, że sytuacja jest już całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
18: Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
19: Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
18: A kolejny sztab ma się zebrać około godziny 14.
17: Natomiast w innej części kraju, w Lubuskiem, policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza lasów. 40-latek jest podejrzany o serię podpaleń w powiecie świebodzińskim. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. Chwilę po kolejnym podłożeniu ognia przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia, tłumacząc swoje zachowanie. Mówił, że patrzenie w ogień go

0: stresowuje. Za pół godziny w kancelarii premiera podpisana zostanie umowa w sprawie programu SAFE. Dokument w obecności szefa rządu Donalda Tuska mają podpisać wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarze Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. W ramach programu SAFE Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na rozwój obronności kraju. Stewardessa holenderskich linii KLM, która miała kontakt ze zmarłą zakażoną hantawirusem, otrzymała właśnie negatywny wynik badania. To oznacza, że jest zdrowa, mimo że kobieta zgłosiła się do szpitala z objawami zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Póki co zmarły dwie osoby, u pięciu potwierdzono zakażenia, a trzy kolejne przypadki są analizowane. Hantawirusy zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w przypadkach szczególnych może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni. Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali już zielone światło na udział w Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Oczywiście to rekomendacja, a decyzja należy do światowych federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKOL na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Neutrality. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich.
0: Zniesienie ograniczeń i możliwość startu pod własną flagą dla Białorusinów zarekomendował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: A w pełnym wydaniu wiadomości o 13.30 podejmiemy temat funkcjonowania chełmskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zmian w tym zakresie domaga się jeden z miejskich radnych. Wskazuje na potrzebę lepszej opieki, większego udziału wolontariuszy czy częstszych wizyt weterynarza. Miasto zapowiada część zmian, ale innych nie planuje. O czym więcej za niecałe pół godziny. Mieszkaniec gminy Siennica Różana przyjechał pijany do domu ojca. Mimo zakazu kontaktowania się z nim, miał też ponad 3 promile alkoholu, 3 zakazy prowadzenia pojazdów i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. W Krasnym Stawie rozpoczęła się tegoroczna edycja Festiwalu Sztuk Krasnych imienia Stanisława Bojarczuka. Otwarciu wydarzenia towarzyszył festiwalowy korowód ulicami Rynku. Część programu odbędzie się natomiast w Krasnostawskim Domu Kultury i Dworku Starościńskim. Co przygotowano na dziś, o tym więcej także w wiadomościach lokalnych.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie, z tego co widzę, ja sobie zerknę, około 12-13 stopni. Ciśnienie pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Dobra jakość powietrza. Jeszcze sobie pozwolę zetknąć na radar, jeżeli chodzi o chmury deszczowe. Te już powoli znikają z naszego regionu, chociaż jeszcze gdzieś przez cały dzień przelotnie drobny deszcz może się pojawić. Na niebie pochmurno, tak raczej pozostanie do okolic godziny 17 bądź 18.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Przed 13 cofnęliśmy się do PRL-u w kronikach miasta Radia Bonton, a tak się składa, że dziś mamy Narodowy Dzień Zwycięstwa, tak hucznie obchodzony w okresie Polski Ludowej, a to oczywiście z okazji wygranej przez aliantów II wojny światowej. Taka ciekawostka historyczna. Na początek tej godziny w rytmie dnia Janek Zieliński, kłaniam się i zapraszam. My w tej godzinie na 104,9 FM mamy już bardziej bieżące tematy lokalne przede wszystkim, także zapraszam Was do słuchania. A na początek, muzyczny początek tej godziny, YouTube. A beautiful day.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
3: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzę.

0: 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

Wiosna w pełni. Robi się zielono, ale nie wszędzie. Bo zielone przystanki są, no niestety, raczej uschnięte, ale to nie przez to, że chełmski magistrat nie ma o tym zielonego pojęcia, tylko no przez suchą aurę niestety, ale konserwacja w drodze. O tym wszystkim usłyszycie na radiobonton.pl, a więcej lokalnych informacji już za chwilę w rytmie dnia. 24 minuty po godzinie 13.

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Chełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
12: Jest 13.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta Chełm dotyczącym sytuacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Włodawskiej radny Łukasz Krzywicki złożył interpelację do prezydenta Chełma. Domaga się w niej pilnych zmian w funkcjonowaniu placówki, lepszej opieki nad zwierzętami i większej roli wolontariuszy. Radny w interpelacji przypomniał też, że wcześniejsza kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wykazała 16 poważnych nieprawidłowości, między

0: dotyczących terminów szczepień, kwarantanny, izolacji chorych zwierząt, dokumentacji i organizacji spacerów. Wśród postulatów znalazły się m.in. całodobowa opieka, częstsze wizyty weterynarza, zatrudnienie osoby z wykształceniem weterynaryjnym, większy dostęp wolontariuszy do zwierząt, poprawa żywienia, kontrole poadopcyjne, domy tymczasowe i zakup dodatkowych chłodni. Miasto odpowiedziało, że schronisko działa zgodnie z przepisami. Wskazało, że opieka jest zapewniana całodobowo, ale przez co najmniej 8 godzin dziennie sprawuje ją osoba przeszkolona, a poza tym czasem stosowane są rozwiązania techniczne. Ratusz nie zadeklarował więc stałej obecności pracownika przez całą dobę. Nie przyjęto też wprost postulatu częstszych wizyt weterynarza. Miasto podało, że schronisko ma umowy z 3 lekarzami, a przepisy nie wymagają codziennej obecności weterynarza. Są jednak deklaracje zmian. Miasto zapowiada zakup dodatkowych urządzeń chłodniczych, przygotowanie umowy dotyczącej domów tymczasowych i ograniczenie karmienia psów odpadami gastronomicznymi od 11 maja, poza okresem zimowym. W kluczowych sprawach całodobowej opieki, stałej obecności weterynaryjnej i szerszego dostępu wolontariuszy przełomu na razie nie ma. Sprawa ma szerszy kontekst. Trwa bowiem postępowanie dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami w miejskim schronisku. Prowadzi je Komenda Miejska Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chełmie. Śledczy apelują o zgłaszanie się świadków, którzy mogą posiadać informacje istotne dla sprawy. 50-letni mieszkaniec gminy Siennica Różana zakończył swoją wizytę u ojca w policyjnym areszcie. Mężczyzna nie tylko prowadził samochód pod wpływem alkoholu, ale miał również aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Był też poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do sytuacji doszło kilka dni temu. Mężczyzna przyjechał do domu swojego ojca. Na miejscu znajdowali się już policjanci, którzy wykonywali inne czynności. Jak się okazało, 50-latek nie powinien pojawiać się pod tym adresem, bo obowiązywał go zakaz zbliżania się i kontaktowania z ojcem. Podczas rozmowy mundurowi wyczuli od 50-latka alkohol. Badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie, a szybko wyszło na jaw, że to nie jedyne problemy mieszkańca gminy Siennica Różana. Po sprawdzeniu danych w systemie okazało się, że mężczyzna ma 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, w tym 2 dożywotnie. Dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. 50-latek został zatrzymany i trafił do aresztu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dziś w południe od korowodu festiwalowego w imieniny Stanisława rozpoczęła się tegoroczna edycja Festiwalu Sztuk Krasnych imienia Stanisława Bojarczuka. To oryginalny początek w scenerii krasnostawskiego rynku, natomiast pozostałe części programu odbędą się w siedzibie Krasnostawskiego Domu Kultury i Dworku Starościńskiego. Dziś o 19:00 w sali widowiskowej KDK-u odbędzie się monodram Krzysztofa Grzesiuka.
2: Monodram jest odpowiedzią na moje problemy do pracy zespołowej. Zakłada indywidualną pracę na scenie i indywidualny występ. Ja próbuję, opierając się o twórczość Sofoklesa i Janusza Głowackiego, trochę Państwu pokazać sposób groteskowy i taki, wydaje mi się, że prześmieszny. Wojtek przynajmniej się śmiał.
3: Tak? Śmiałem się dzisiaj nawet, jak tu jechaliśmy w samochodzie.
2: Tak, śmiałem się w samochodzie,
3: cytował fragment.
2: Pamiętał te fragmenty, które pamiętałem.
3: Kluczowy.
2: Tak. Trwa około godziny ze znakomitą muzyką.
0: Mówili w Radiu Bon Ton autor sztuki i Wojciech Machejus z Krasnostawskiego Domu Kultury. A jeszcze dziś w programie festiwalu występ Barbary Draskow na pianinie preparowanym. Kolejne festiwalowe propozycje w sobotę i niedzielę.

Crying Aerosmith, 20 minut przed 14 w Radiu Bon Ton. Panie Fredku, afera jest! Przy szkole podstawowej numer 7, tutaj w Chełmie, postawiono tam nowy plac zabaw dla dzieci, z którego te już ochoczo korzystały, ale okazało się, że no nie za bardzo mogą, bo nie dokonano odbioru technicznego, ergo nie dopuszczono go do użytkowania formalnie. Sprawdźcie naszą stronę radiobonton.pl, tam macie wszelkie szczegóły sprawy, a w rytmie dnia la zabawa trwa. Muzyczna, oczywiście. Już teraz kawałek od Camili Cabello, Liar, a później zagościł u nas jeszcze Dawid Podsiadło, czy też Billie Eilish.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem

0: informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

w radiu Bonton regularnie informuje was o dokonaniach cudu techniki, jakim jest sztuczna inteligencja. Niebywałe osiągnięcie! Agent Cloud Opus sprawił, że firma Pocket OS w 9 sekund straciła cały dorobek po tym, jak program się zbuntował, złamał blokady i wyczyścił wszystko do cna. Gdyby sprawa dotyczyła konserwacji powierzchni płaskich, to można by mówić o wzorowo wykonanych zadaniach. Niestety jest dokładnie na odwrót, bo no, zrobił się syf. No, to...

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Wyobraź sobie tę chwilę. Pierwsza komunia, duma w oczach dziecka. Zaręczyny, tak na całe życie. Ślub, przysięga miłości. Łańcuszek z medalikiem, pierścionek zaręczynowy, obrączki ślubne to nie tylko biżuteria. To twoje najpiękniejsze wspomnienia. Największy wybór biżuterii srebrnej, złotej, złotej z brylantami, stali szlachetnej oraz zegarków renomowanych firm światowych. Zapraszają sklepy jubilerskie Marex, Chełm, Pocztowa 6, Lwowska 81, Centrum Handlowe Carrefour, Lwowska 1 przy Placu Łuczkowskiego oraz www.marexhelm.pl. Marex. Wysoka jakość dla wymagających, konkurencyjne ceny dla wszystkich.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama. No i mamy. Godzina 14. To oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata.
9: Padli na banki, wzięli zakładników w Niemczech, trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis, ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
10: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
9: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na banki, wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec, trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinzig w nadrenii Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinzig zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
11: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
9: Według szacunków od wtorku na Roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu.

0: Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
1: Mariusz Morawski, czyli rolnik, który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
2: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu. Niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć, to i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
1: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
0: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: 4 minuty po godzinie 14 i mamy 14 stopni na termometrach około, w zależności od tego, na jaki termometr się spojrzy. Dalej dominuje zachmurzenie. Z naszego regionu póki co raczej w większości zniknęły jakieś szczególne opady. Może trochę popadać w okolicach Krasnego Stawu jeszcze z tego, co widzę, i Włodawy, ale tutaj Chełm, ten pas jakby tutaj od Krasnego przez Chełm aż po Chrubieszów, tutaj jest od deszczu czysto. Tutaj aktualnie nic nie pada z tego, co widzę.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: Dziś obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek i z tej okazji mamy dziś w Radiu Bonton wyjątkowego gościa. Ja jestem Janek Zieliński, a już teraz zapraszam Was na dzisiejszą rozmowę w rytmie dnia, która po tej piosence, klasyk od Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Ponton Radio i wszystko gra. Gość radia Ponton.
1: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Dziś swoje święto obchodzą bibliotekarze. Osoby, które na co dzień nie tylko wypożyczają książki, ale też animują kulturę, organizują spotkania i zachęcają do czytania kolejne pokolenia. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to dobra okazja, by zapytać, jak obecnie wygląda rola biblioteki, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, takich jak Krasnystaw. Na ten temat porozmawiam z dyrektorem Miejskiej Biblioteki w Krasnystawie. Jest z nami pan Artur Bożencki.
2: Dzień dobry, panie doktor. Dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, czym jest dla pana osobiście Dzień Bibliotekarza i Bibliotek?
2: Z pozoru jest to zwykły dzień. Przychodzimy do pracy i nasza praca wygląda tak samo jak dzień wcześniej na przykład, prawda? Ale jest to jednak Dzień Bibliotekarza. Skoro górnicy mają swoje święto, skoro nauczyciele mają swoje święto. Super, bardzo dobrze, że bibliotekarze również takie święto mają. Święto ma już tradycję prawie 40-letnią, ale muszę zauważyć, że w ostatnich latach nabrało może nie takiego rozpędu, co stało się bardziej popularne. Jeszcze chociażby 10 lat temu, gdy ktoś mówił o święcie bibliotekarza, z reguły wywołało to dość dużą konsternację i zdziwienie. Jest takie święto, skąd się wzięło, kto je wymyślił, prawda? W tej chwili nie jest już jest to takie dziwne. Popularność tego święta wzięła się na pewno z rozwoju mediów społecznościowych, bo logarytmy pamiętają o tym, żeby nam przypominać. Zresztą dla nas szczególnie cenne są te sytuacje, gdy ktoś o nas pamięta bez przypominania. Cieszy nas, że pamiętają o nas władze samorządowe, a nasze o tym pamiętają. Cieszy nas, gdy pamiętają o naszym święcie czytelnicy. Mamy taką panią, pani Ula, która co roku pamięta o naszym święcie i jest pierwszą osobą, która składa nam życzenia. To jest dla nas bardzo budujące. Dzień Bibliotekarza otwiera Tydzień Bibliotek, więc to świętowanie rozciąga się jak gdyby na cały tydzień, nie tylko na 8 maja.
1: Jak rozpoczęła się pana historia zawodowa? Od ilu lat pracuje pan jako bibliotekarz, jako dyrektor tej placówki?
2: Studiowałem bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną. Był kiedyś taki kierunek. Teraz już to nie jest takie proste, bo niewiele jest uczelni, które kształcą w zawodzie bibliotekarza. Po skończeniu studiów rozpocząłem staż w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnystawie. Ten staż później przerodził się w etat, ponieważ była taka możliwość, bo odchodziły osoby z pracy na emeryturę. No i to trwa już do tego czasu 24 lata.
1: A jak przez te lata ocenia pan rozwój biblioteki? Czy ta praca dziś różni się od tej sprzed 20 lat?
2: Tak, ja rozpoczynałem pracę w czytelni, więc czytelnia te 20 kilka lat temu, a dzisiaj to jest zupełnie co innego, prawda? Dzień w dzień przychodziła młodzież szkolna, która poszukiwała informacji na przykład na temat funkcjonowania budowy mikroskopu. Dzisiaj już po takie informacje młodzież nie przychodzi, ma to w internecie, prawda? Też pewne sytuacje wymusiło może nie tyle życie, co sytuacje, których byśmy sobie nawet nie wyobrażali. Mamy pracownię komputerową, takie informatorium, mówiąc takim językiem bibliotecznym. Przed koronawirusem informatorium było wykorzystywane przez młodzież. Koronawirus zmienił to w ten sposób, że już dzisiaj każdy komputer ma w domu, bo były lekcje zdalne, prawda? Więc pracownia też zmieniła swój charakter. Już ta młodzież tutaj przychodziła kiedyś uczyć się, czy wykorzystywać komputer do poszukiwania informacji. Już nie przychodzi, bo ma to w domu. Praca w bibliotece zmienia się. Oczywiście są książki, my je ciągle wypożyczamy, ale też używamy innych narzędzi.
1: A jakie książki państwo wypożyczacie? Co jest teraz na topie?
2: Ostatnią taką popularnością cieszy się literatura Małgorzaty Oliwii Sobczak. Jeśli chodzi o innych autorów, troszeczkę takich współczesnych, już byśmy dzisiaj powiedzieli, klasyki, bo Szczepan Twardoch, Stefan Darda również, Andrzej Pipiuk również cieszy się dużą popularnością. Literatury niepolskojęzycznej, Lichilda czy Cobena. Gdybyśmy mieli statystycznie rozłożyć naszych czytelników, prawda?

0: to muszę powiedzieć, że takie grupy wiekowe, które korzystają z biblioteki najczęściej, są to najmłodsi i najstarsi. Dobrą robotę wykonuje dział dla dzieci i młodzieży, który na przykład zaprasza grupę przedszkolną do biblioteki i na drugi dzień, za dwa dni, za trzy przychodzi przedszkolak z rodzicem, chcąc się zapisać. My ich później tracimy, tych maluszków, bo one wchodzą w te wyższe klasy szkoły podstawowej, a już zwłaszcza średniej, my ich tracimy. To jest taka sytuacja, z którą pewnie zmagają się wszystkie biblioteki w Polsce.
1: Ma pan jakiś pomysł na to, żeby jednak w jakiś sposób udało się ten ekran odstawić i te dzieci, tą młodzież zachęcić do korzystania z książki, czy jednak to musi być też wzorzec ten, który często pojawia się w domu?
0: No myślę, że tak, bo my robimy to, co możemy, prawda? Różnego rodzaju akcje czytelnicze, konkursy. No ale czy to jest w stanie wygrać z technologią? No nie wiem.
1: A właśnie jak te nowe technologie wyglądają w Państwa pracy? Czy te e-booki, audiobooki są dla bibliotek konkurencją, czy jednak jakąś szansą na dalszy rozwój?
0: Na pewno są konkurencją, natomiast nie możemy nimi walczyć. Myślę, że powinniśmy je wykorzystać do naszej pracy i do naszych celów, bo walka z nimi będzie z góry skazana na niepowodzenie. Tutaj też trzeba takich rozwiązań systemowych, bo dla naszej sprawozdawczości, a jesteśmy zobligowani do sprawozdań dla GUS-u czy dla Biblioteki Narodowej, użytkownicy, którzy na przykład od nas dostają kody do popularnej platformy streamingowej, nie są traktowani jako czytelnicy aktywni, tylko jako użytkownicy. No chyba, że dana osoba korzysta również z literatury tej klasycznej, tej papierowej. Jeśli nie, jest to tylko użytkownik. Trzeba pewnych rozwiązań systemowych, żeby włączyć użytkowników e-booków, czy audiobooków, czy synchrobooków, żeby włączyć do tego, powiem nieładnie, tego worka wspólnego. To się już będzie działo, bo od przyszłego okresu sprawozdawczego w GUS-ie już pewne zmiany będą dokonane. No, widać, po prostu sytuacja i życie to wymusza.
1: A jeśli miałby pan polecić taką pozycję, którą, no już tutaj mówmy o dorosłych, warto przeczytać i może po latach niekorzystania z biblioteki sięgnąć, to co by to było i jaką książkę pan poleca?
0: No pewnie panią zaskoczę, słuchaczy zapewne też. Mam tutaj na myśli Małego Księcia.
1: Ta pozycja, która gdzieś tam jest w pamięci, tak, bo była z pewnością wielokrotnie lekturą szkolną, ale rzeczywiście jest wartościowa.
0: No jest ona czasowa. No, ja ją czytałem w dzieciństwie, prawda, bo była lekturą. Można ją czytać w każdym wieku. Tam praktycznie każde zdanie stanowi pewną sentencję, którą można stosować. Można nie, ale warto się nad nią pochylić.
1: Tak już podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, co panu daje ta praca? Jaką pan czuje satysfakcję i w których momentach tej pracy najbardziej?
0: To, że jesteśmy potrzebni, bo najgorsze jest robić coś, z czego nic nie wynika i jest to tylko praca dla pracy, prawda? Jeśli ja widzę, że to, co my robimy, jako bibliotekarz, nie mówię tylko o sobie, ma jakiś sens, no to jest to właśnie to. Warto wstać rano, pójść do pracy, prawda, i wrócić. Chociaż czasami są sytuacje różne, męczące, gdzie się mogę zastanawiać, czy prawda, nie jestem na jakimś etapie wypolenia zawodowego, nie? Ale jednak mimo wszystko. To jest też istotne, jeśli łączymy to, czym się interesujemy, z pracą. Wtedy ona zupełnie inaczej wygląda, prawda? Ja mówiłem, że nie ma już, no, na terenie województwa lubelskiego nie ma kształcenia tego bibliotecznego, czy bibliotekarskiego, jak zwał. No, ale wie pan, jeśli ktoś trafi do biblioteki, nie ma takiego kierunkowego wykształcenia, ale interesuje się literaturą, sam też czyta, prawda, i w ogóle kulturą się interesuje, to się odnajdzie, poradzi sobie. Ale jeśli tego nie ma, to będzie to tylko przychodzenie do pracy.
1: A czego możemy panu w tym dniu życzyć i czego pan życzy też swoim kolegom, koleżankom z branży?
0: Korzystając z okazji, że jestem w redakcji, a dzisiaj mamy 8 maja, chciałbym wszystkim bibliotekarzom życzyć jak najwięcej czytelników, zwłaszcza takich, którzy pamiętają o 8 maja.
1: W takim razie dołączamy się do tych życzeń. Jeszcze raz przypomnę, że naszym gościem był pan Artur Bożencki, dyrektor Miejski Biblioteki Publicznej w Kresnym-Stawie.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Reklama. Bon Ton Radio.

Wprawdzie nie mamy tak letniej aury jak ostatnio, nie ma tak okrutnego lata jak Ace of Base właśnie teraz śpiewa, ale z drugiej dobrze dla gleby. Może trochę zażegnamy tą suszę, ale nieważne jaka pogoda jest, nigdy nie jest ona zła na bieganie, bo nie ma czegoś takiego jak słaba pogoda, są tylko słabe charaktery. Jak to mówi powiedzenie. Marcin Petruk ma dla Was w sporcie Radia Bonton zaproszenie na aktywną biegową sobotę. Także zostańcie z nami na 104,9 FM do wpół do 15. Do wpół do 15, wtedy usłyszycie sport, a teraz usłyszycie Alana Walkera, Heart Over Mind.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch, zdrowego śniadania.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Sport, Marcin Petruk. Grupa Chełm Biega zaprasza do aktywnego spędzenia sobotniego poranka, a to za sprawą udziału w kolejnej edycji cotygodniowego parkrunu. Uczestnicy spotykają się w parku za Bazyliką Chełmską, aby wspólnie każdy w swoim tempie pokonać 5 km. Parkrun to inicjatywa globalna, a szlaki na całym świecie przemierzają także reprezentanci Chełma. Mówi Lena Rorat.
8: Bardzo intensywny kwiecień ma za sobą Przemysław Szajdziuk, który uprawiając tak zwaną turystykę parkrunową, co tydzień odwiedzał inną lokalizację parkrunu. Przemek wziął udział w parkrunach w Jeleniej Górze, w Koszalinie, Zielonej Górze i Kołobrzegu. Na każdym z nich oczywiście promował nasze piękne miasto. Naprawdę imponujące i jesteśmy bardzo ciekawi, jakie kolejne miejsca odwiedzi nasz biegacz. A przypomnę, że w Polsce jest ponad 100 lokalizacji parkrunów, ale żeby dowiedzieć się, na czym polega fenomen tych biegowych spotkań, nie musimy daleko szukać.
7: Początek jutrzejszego parkrunu w Chełmie o godzinie 9. W weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej rozegrają spotkania 21. kolejki. Liderem nadal jest Ekoróżanka, która w niedzielę powalczy o punkty na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica. Ścigająca ją Astra Leśniowice uda się natomiast do Włodawy, aby zmierzyć się z Włodawianką. Na utrzymanie dobrej pasy liczy między innymi Ruch Izbica, który w poprzednim meczu zgarnął komplet punktów, wygrywając ze wspomnianym zespołem z Wierzbicy, mówi trener Roman Blonka.
9: Ten mecz wygraliśmy 4-1. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie pod względem taktycznym. Drużyna przeciwna posiadała więcej piłkę, no ale my groźnie kontrolowaliśmy i strzelaliśmy więcej bramek i dzięki temu wygraliśmy ten mecz.
7: Spotkanie derbowe rozegra natomiast w ten weekend Unia Rejowiec, która podejmie u siebie Spartę Rejowiec Fabryczny. Trener gospodarza Roman Rossa liczy na nadrobienie strat po poprzedniej porażce z bratem Sienica Nadolna.
10: Skład, którym pojechaliśmy na ten mecz, no niestety nie był optymalny. Po meczu z Astrą wypadła nam praktycznie cała defensywa, więc dużo w osłabieniu pojechaliśmy na ten mecz. No, próbowaliśmy coś ugrać, ale niestety pomimo zaangażowania dużego zawodników i za to im dziękuję, no, nie udało się uzyskać dobrego wyniku. W pierwszej połowie dwie wymuszone zmiany, również urazami i to jeden poważny, więc my jesteśmy troszeczkę rozbici zdrowotnie, natomiast próbujemy się leczyć, próbujemy dochodzić do siebie i będziemy walczyć dalej.
7: Okręgową tabelę zamyka obecnie Witrum Wola Uchruska, które w weekend zmierzy się na wyjeździe z Hetmanem Żółkiewka. O punkty w sobotę i w niedzielę będą również walczyły zespoły chełmskich klas A i B. Liderująca pierwszej z tych grup Granica Dorochusk, niepokonana w rundzie wiosennej, zmierzy się u siebie z Tatranem Kraśniczyn. Przewodzący z kolei klasie B GKS Pławanice Kamień podejmie na własnej murawie Wojsławiu Wojsławice.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

najpopularniejszy zagraniczny artysta w przestrzeni radiowej w Polsce. U nas w Radiu Bonton też regularnie goszczący Damiana Dawid, The First Time za nami. I pytanie z geografii w Radiu Bonton. Kojarzycie Górę Świętej Heleny? Znaczy, dobra, technicznie to nie góra, tylko wulkan w USA w stanie Waszyngton. W roku 1980 pewnego majowego dnia góra postanowiła sobie zniknąć. Wybuchła dość spektakularnie, pozostawiając po sobie wielki krater i ponad 9 milionów zniszczonych drzew. A to i tak mniej pokaźny krater od tych, które formują się na metalowej, w hełmie. Więcej za chwilę opowie o tym Marcin Petruk w Radio Nawigacji, także zapraszam Was. Tymczasem w koło jest dobry humor. U nas w Chełmie, w Krasnystawie, we Włodawie, wszędzie. Mam nadzieję, że humory Wam dopisują, a w razie czego na poprawę mamy perfekt. Ale w koło jest wesoło.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Są na świecie pewne prawidłowości, które dzieją się co roku. Rozliczanie z fiskusem, schodzenie na tematy polityczne przy świątecznym spotkaniu, ale również powstające wciąż to nowo ubytki na ulicy Metalowej. To taki refleksyjny wstęp podsumowujący sygnały, które dostajemy w ostatnim czasie od naszych zmotoryzowanych słuchaczy. A ci jednym głosem mówią, że na pasie w stronę przejazdu kolejowego na Złotej ubytki są tak pokaźne, że chwila nieuwagi wystarczy do uszkodzenia koła lub zawieszenia. Po opadach kratery te mogą kryć się pod wodą, dlatego bądźcie jeszcze bardziej czujni. Przed nami 15, pora korków, a akurat objazd przez Ogrodową, Metalową i Trubakowską jest wybierany przez sporą część kierowców.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio i wszystko gra.
3: Come on! You ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangster.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. W rytmie.

Fani fantastyki na pewno kojarzą Białego Wilka, Wiedźmina Geralta z Rivii. A wiedzieliście, że jest też Brązowy Wilk? Dostali go uczniowie z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnym Stawie za projekt Sztuka Tolerancji w ramach Olimpiady Zwolnionych z Teorii. Zresztą jak ten projekt jeszcze trwał, to miałem okazję rozmawiać z jego opiekunkami o tym w jednym z wydań Pozytywki w Radiu Bonton. O tym wyróżnieniu przeczytacie na supertydzień.pl. Więcej lokalnych informacji u nas po 15 w rytmie dnia. Do 15 zostało właśnie nam jeszcze 4 minuty.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator Biura Wsparcia Produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla Ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewojcik.com.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
4: Właśnie minęła 15. Czas na wiadomości z kraju i ze świata.
5: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Stres i wyczekiwania. Od poniedziałku ósmoklasiści piszą egzaminy. Iga Świątek wygrała w Rzymie i przechodzi dalej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana pod dokumentem w kancelarii premiera w Warszawie. Swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
6: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
5: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział dziś szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na systemy antydronowe. Ósmoklasiści idą śladem maturzystów i już w poniedziałek podejdą do swoich testów. Po weekendzie w 13 tysiącach szkół podstawowych zaczną się egzaminy ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna. O nastroje przed egzaminem pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
7: Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przygotowują się od miesięcy.
8: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
7: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
7: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów.
5: Ósmoklasiści poznają wyniki 3 lipca. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Mimo opadów deszczu, drony i kamery termowizyjne nadal wyłapują miejsca, w których może pojawić się ogień. Dlatego na razie akcja się nie kończy. Na miejscu jest ponad 800 strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek po południu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura z Zamościa. Idzie zmiana w pogodzie. W weekend będzie chłodno i deszczowo, szczególnie na wschodzie Polski. W piątek burze możliwe na południu z silnym deszczem i wiatrem porywistym. Noce zimne, lokalnie przygruntowe przymrozki nawet do minus 4 stopni. A na zachodzie będą możliwe mgły. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie i pokonała Amerykankę Katie McNally. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Rozstawiona z numerem 3, Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. McNally, która w rankingu zajmuje 63. miejsce, w swoim pierwszym meczu w stolicy Włoch pokonała reprezentantkę Australii Darię Kasatkinę.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Ulica Jana Kazimierza w Chełmie czeka i poczeka na remont. Jeden z radnych wskazuje na zły stan nawierzchni i apeluje o pilne naprawy. Miasto informuje, że droga została ujęta w planach przebudowy na kolejne lata, ale inwestycja będzie zależała

0: od dostępnych środków. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje zbiórki krwi w regionie. 13 maja krwiobóz będzie w Chełmie przy bibliotece, dzień później w Krasnym Stawie, a 17 maja w Fajsławicach. Z kolei 21 maja w Chełmie odbędą się Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowane przez ZUS pod hasłem Wsparcia na każdym etapie życia. Inicjatywa obejmuje też konsultacje i informacje o formach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: 5 minut po godzinie 15. Sprawdzamy sobie pogodę aktualną. Mamy około 12 stopni. Ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali, to nam podskakuje. Dobra jakość powietrza. Do godziny 18 mniej więcej jeszcze będą zachmurzenia. Tak jak mówiłem wcześniej, to się potwierdza teraz na mapie. Tutaj w okolicach Chełma raczej nie popada, w okolicach Tasnego Stawu, Włodawy. Całkiem możliwe.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: Wszyscy kierowcy busów, tirowcy, taksówkarze, wszyscy wy, którzy zarabiacie na życie za kółkiem i nas teraz słuchacie, przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia z okazji Światowego Dnia Kierowcy Zawodowego. Prowadźcie się dobrze i bezpiecznie. Ja też się postaram nas poprowadzić tanecznym krokiem do weekendu. Janek Zieliński, witam was w rytmie dnia w Radiu Bonton, a w tej godzinie oprócz najlepszej muzy mamy też serwis lokalny i wiadomości dla kierowców właśnie. Baby.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja.

Mówi się, że kto pierwszy, ten lepszy, a kto drugi, ten może pójść do sądu, jak się okazuje. W radiu była historia niemieckiego turysty, który wykupił rodzinne wakacje w Grecji i miał problem. Leżaki. Te były znacznie wcześniej rezerwowane przez innych gości, więc nasz Helmut zaczął budzić się o 6 rano, żeby być przed wszystkimi, ale i to nie podziałało. Wkurzył się. Najpierw zażądał rekompensaty od biura podróży, dostał 350 euro. Było to dla niego za mało, więc poszedł do sądu. Sędzia przychylił się do jego skargi i zarządził ponad 900 euro odszkodowania. A wiecie, z tymi leżakami, no to jednak są czasem cyrki. Brytyjczycy na przykład na Teneryfie śpią na nich w nocy, żeby rano się już wylegiwać. A teraz mamy precedens i zaraz się zrobią kolejki turystów, którym, no, coś nie leży.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana

0: jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Reklama.
1: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska, Nowosad. Ulica Jana Kazimierza w Chełmie czeka na remont. Radny Adam Kister zwrócił się do władz miasta z interpelacją w sprawie remontu nawierzchni tej ulicy. Chodzi zwłaszcza o odcinek długości około 120 metrów od skrzyżowania z Graniczną do Katedralnej. Jak wskazał radny, obecny stan nawierzchni asfaltowej na tym fragmencie drogi jest niezadowalający i ulega systematycznemu pogorszeniu. W interpelacji zwrócił uwagę na liczne ubytki, nierówności, spękania, które mogą stanowić zagrożenie. Nie tylko dla kierowców, ale i pieszych. Zdaniem radnego zniszczona nawierzchnia wpływa też negatywnie na komfort codziennego korzystania z drogi. Adam Kister zawnioskował o podjęcie pilnych działań naprawczych. Wśród proponowanych prac wskazał sfrezowanie istniejącej zniszczonej nawierzchni oraz wykonanie nowej nakładki na wskazanym odcinku. Do interpelacji odniósł się zastępca prezydenta Chełma, Radosław Wnuk. W odpowiedzi poinformował, że ta właśnie ulica została objęta planem przebudowy ulic miejskich na lata 27-28 i zakres planowanej inwestycji ma obejmować kompleksową przebudowę ulicy. Magistrat zaznacza jednak, że realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania pieniędzy. Oznacza to, że choć droga znalazła się w miejskich planach, to termin faktycznego rozpoczęcia prac będzie zależał od możliwości finansowych miasta. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców regionu do udziału w terenowych zbiórkach krwi, które odbędą się w najbliższych dniach w kilku miejscowościach regionu. W naszym krwiobóz pojawi się w Chełmie w środę 13 maja przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Partyzantów w ramach akcji społecznej organizowanej przez Wojska Obrony Terytorialnej. Rejestracja dawców będzie prowadzona od 9 do 13. Dzień później, w czwartek 14 maja, akcja zaplanowana jest w Krasnym Stawie. Mobilny punkt poboru stanie przy Urzędzie Miasta i rejestracja potrwa w tych samych godzinach. Kolejna zbiórka odbędzie się w Fajsławicach. Krwiobóz będzie tam dostępny w niedzielę 17 maja przy Urzędzie Gminy. Dawcy będą mogli oddać krew w godzinach 9-13. Centrum przypomina, że każda donacja krwi ma ogromne znaczenie i może realnie uratować życie.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Gmina Rudnik stara się o kolejne pieniądze z zewnątrz. Tym razem chodzi o modernizację świetlic wiejskich w Suszniu i Suchym Lipiu. Samorząd złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Projekt zakłada kompleksową termomodernizację obu budynków. W planach są m.in. docieplenie, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji, a także montaż nowoczesnych systemów ogrzewania. W świetlicach mają się pojawić pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Zaplanowano również energooszczędne oświetlenie, monitoring i systemy zarządzania energią. Jak podkreśla wójt gminy Rudnik Paweł Kucharczyk, początkowo wniosek miał obejmować wyłącznie świetlicę w Suszniu. Ostatecznie udało się jednak rozszerzyć projekt także o obiekt w Suchym Lipiu. Było to możliwe dzięki przekazaniu świetlicy przez miejscową OSP na własność gminy. Całkowita wartość planowanej inwestycji to ponad 1 900 000 zł. Gmina wnioskuje o ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest w czwartym kwartale tego roku. Konsultacje z ekspertami, wystawy prac plastycznych oraz praktyczne informacje o dostępnych formach wsparcia. Tak zapowiadają się tegoroczne Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowane przez ZUS, również w naszym regionie.
2: Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl. Również na naszej stronie można pobrać poradnik dla osób z niepełnosprawnościami, który również jest zatytułowany Wsparcie na każdym etapie życia i, jak sam tytuł wskazuje, zawiera on szczegółowe dodatkowe informacje, jakie formy wsparcia, nie tylko finansowego, mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami od niemowlęctwa aż po wiek senioralny.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw dostępności w ZUS. Jedno z wydarzeń odbędzie się także w Chełmie. 21 maja dyżurować będą przedstawiciele NFZ, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W holu głównym inspektoratu będzie można także obejrzeć prace przygotowane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Rejowca.

Za chwilę o sytuacji na naszych drogach w Radiu Bonton. Ja tymczasem mam dla was badania dotyczące najbardziej i najmniej poważanych zawodów przez Polaków. Największym szacunkiem cieszą się piloci samolotów, strażacy oraz ratownicy medyczni. Natomiast w głębokim poważaniu Polacy mają telemarketerów i influencerów. Zostali oni ocenieni najgorzej. Tak się kończy otwieranie puszki Pandory albo magazynku z garkami, nie?

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Trwa czas większego ruchu na chełmskich ulicach, a więc tradycyjnie wolniej możecie jechać przez wiadukt Rejowiecką i Włodawską przed Rondem Dmowskiego, ulicą Lwowską, ale także Lubelską, jeżeli traficie na zamknięty przejazd kolejowy. A akurat na to szansa jest bardzo duża. Przypominamy też o ubytkach w jezdni na ulicy Metalowej. Uważać trzeba na nie także na ulicy Karłowicza.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Kastoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Reklama. Bonton Radio.

Już jutro o 12 w Krasnostawskim Domu Kultury odbędzie się premiera filmu pod tytułem Zniknięcie bez śladu. Jest to film nakręcony przez młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamilara Norwida w Krasnostawie właśnie. Przy wsparciu doświadczonych filmowców całość odbywa się przy okazji Festiwalu Sztuk Krasnych, o których rozmawiałem w minioną środę na antenie Radia Bonton. Wywiad do odsłuchania na naszej stronie, tam Was zapraszam. Więcej lokalnych doniesień usłyszycie po 16. W rytmie dnia nie zabraknie oczywiście też tych z kraju i ze świata. Równo o 16 serwis, a tam m.in. o aresztowaniu adwokata od Trumien na Kółkach, którego znaleziono w Chrubieszowie.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Reklama.
3: Minęła 16. W Radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata.
4: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy? Agnieszka Trojanowska-Bis, do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje komisja penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji, to on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
5: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
6: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
7: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
4: Pożar w puszczy roztoczył wybuchu we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Fico jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju, Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Fico udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
8: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
9: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o SCT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza są

0: z silnikami diesla przyspieszyła i tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
1: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
2: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: 4 minuty po godzinie 16. Sprawdzamy sobie prognozę pogody. Aktualnie mamy około 13 stopni. Ciśnienie na poziomie 1017. Jakość powietrza dobra. Na niebie dalej pochmurno. I raczej już przez większość dnia niestety tak zostanie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: I 4 minuty po godzinie 4. Nomen nomen, Janek Zieliński, witam was wszystkich przesadecznie w Światowy Dzień Osła. Taka ciekawostka, dzisiaj mamy takie święto, także do wszystkich ogrów weźcie, przygadnijcie jakiegoś osła może. Janek Zieliński, witam was w Rytmie Dnia, jeszcze do 17 jestem z wami.

0: Reklama.
1: Alola Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
9: Bonton

Kochani, zapraszamy was na radiobondong.pl. Tam macie najświeższe wydania wiadomości lokalnych. Między innymi o braku wsparcia ogrodów działkowych w Chełmie z budżetu miasta. Mówimy oczywiście o wsparciu finansowym. Tam macie wszelkie szczegóły wylistowane i też inne oczywiście wiadomości, więc zapraszamy was do zapoznania się.

0: nieodżałowana formacja One Direction, One Way or Another, cover na 104.9 FM. Już za chwilę Sport Radia Bonton. Poznacie tam plany startowe okrzowskiego peletonu. Natomiast później zagości na naszej antenie Witamina FM. Dzisiaj o pieniądzach dla placówek medycznych za świadczenia nielimitowane z poprzedniego roku. Tak więc zapraszam Was przeserdecznie.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Przed trzecioligowcami Chełmianki dwa domowe spotkania i szansa na powiększenie dorobku o 6 punktów. Jutro Białozieloni podejmą Star Starchowice, natomiast 13 maja zmierzą się z wiceliderem stawki, czyli Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. Mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
11: To są mecze oba u siebie, no i wydaje się, że takie decydujące o tym, jak będzie wyglądać ta końcówka. Także na pewno nastrój bojowy i wszyscy przygotowani po to, żeby robić komplet punktów i skoczyć na to drugie miejsce.
10: Początek sobotniego spotkania przy ulicy Ceramicznej o godzinie 12. W sobotę na Murawę wracają również piłkarze czwartoligowego Startu Krasnystaw, czyli niedawni zwycięzcy Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Zespół prowadzony przez Dawida Sołdeckiego uda się do Zamościa, aby tam powalczyć o punkty z liderującym Stawce Hetmanem. W niedzielę natomiast spotkanie 25. kolejki rozegra Bukhanna, który na domowej Murawie zmierzy się z tracącą do niego 13 punktów Tanwią Majdan Stary. Nadchodzące tygodnie będą czasem intensywnych startów kolarzy okrzowskiego peletonu. W przyszły weekend część z nich zmierzy się z wymagającymi trasami maratonów kresowych w Prostkach. O dalszych planach mówi jeden z zawodników, Jarosław Garda.
12: Kolejnym przystankiem na mapie tego cyklu będą Siemiatycze, w których wystartujemy 30 maja. To kultowa już lokalizacja, która od lat gości kolarzy maratonów kresowych. Zawodnikom często towarzyszył tam deszcz, więc z niecierpliwością czekamy, jakie warunki pogoda przygotuje nam w tym roku. Z kolei czerwiec upłynie nam przede wszystkim pod znakiem zawodów Orient Gravel w Okrzowie. Jako współorganizatorzy i gospodarze tego wydarzenia dopinamy obecnie ostatnie szczegóły tras. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich fanów jazdy typu gravel. Linki do zapisów znajdziemy na stronie organizatora.
10: Równolegle przez maj i czerwiec będą trwały dalsze zmagania w ramach kolejnej edycji Gminnej Szkolnej Ligi Rowerowej, której GKK Peloton Okrzów jest jednym ze współorganizatorów. Grupa Chełm Biega zaprasza do aktywnego spędzenia sobotniego poranka, a to za sprawą udziału w kolejnej edycji cotygodniowego parkrunu. Uczestnicy spotykają się w parku za Bazyliką Chełmską, aby wspólnie, każdy w swoim tempie, pokonać 5 km. Parkrun to inicjatywa globalna, a szlaki na całym świecie przemierzają także reprezentanci Chełma. Mówi Lena Rorat.
13: Bardzo intensywny kwiecień ma za sobą Przemysław Szajdziuk, który uprawiając tak zwaną turystykę parkrunową, co tydzień odwiedzał inną lokalizację parkrunu. Przemek wziął udział w parkranach w Jeleniej Górze, w Koszalinie, Zielonej Górze i Kołobrzegu. Na każdym z nich oczywiście promował nasze piękne miasto. Naprawdę imponujące i jesteśmy bardzo ciekawi, jakie kolejne miejsca odwiedzi nasz biegacz. A przypomnę, że w Polsce jest ponad 100 lokalizacji parkranów, ale żeby dowiedzieć się, na czym polega fenomen tych biegowych spotkań, nie musimy daleko szukać.
10: Początek jutrzejszego parkranu w Chełmie o godzinie 9. W weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej

0: zagrają spotkania 21. kolejki. Liderem nadal jest Ekoróżanka, która w niedzielę powalczy o punkty na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica. Ścigająca ją Astra Leśniowice uda się natomiast do Włodawy, aby zmierzyć się z Włodawianką. Na utrzymanie dobrej pasy liczy m.in. Ruch Izbica, który w poprzednim meczu zgarnął komplet punktów, wygrywając ze wspomnianym zespołem z Wierzbicy, mówi trener Roman Blonka.
1: Ten mecz wygraliśmy 4-1. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie pod względem taktycznym. Drużyna przeciwna posiadała więcej piłkę, no ale my groźnie kontrowaliśmy i strzelaliśmy więcej bramek i dzięki temu wygraliśmy ten mecz.
0: Spotkanie derbowe rozegra natomiast w ten weekend Unia Rejowiec, która podejmie u siebie Spartę Rejowiec Fabryczny. Trener gospodarzy Roman Rossa liczy na nadrobienie strat po poprzedniej porażce z bratem Sienica Nadolna.
2: Skład, którym pojechaliśmy na ten mecz, no niestety nie był optymalny. Po meczu z Astrą wypadła nam praktycznie cała defensywa, więc w dużym osłabieniu pojechaliśmy na ten mecz. No, próbowaliśmy coś ugrać, ale niestety pomimo zaangażowania dużego zawodników, i za to im dziękuję, no, nie udało się uzyskać dobrego wyniku. W pierwszej połowie dwie wymuszone zmiany, również urazami, i to jeden poważny, więc my jesteśmy troszeczkę rozbici zdrowotnie, natomiast próbujemy się leczyć, próbujemy dochodzić do siebie i będziemy walczyć dalej.
0: Okręgową tabelę zamyka obecnie Vitrum Wola Uchruska, które w weekend zmierzy się na wyjeździe z Hetmanem Żółkiewka. O punkty w sobotę i w niedzielę będą również walczyły zespoły chełmskich klas A i B. Liderująca pierwszej z tych grup Granica Dorohusk, niepokonana w rundzie wiosennej, zmierzy się u siebie z Tatranem Kraśniczyn. Przewodzący z kolei klasie B GKS Pławanice Kamień podejmie na własnej murawie Wojsławiu Wojsławice.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy komunikat od Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczył on rozliczenia świadczeń nielimitowanych za rok 2025. Dzisiaj omówimy sobie ten temat. Janek Zieliński, zapraszam. Mowa oczywiście o finansach za usługi, które nie są podpisane na określony limit wykonań. Także pieniądze za wszystkie tego typu świadczenia, w ramach których reperowaliście swoje zdrowie w okolicy, zostały spłacone. Ale nie tylko te sprawy zostały uregulowane. Jednak o tym więcej opowie Małgorzata Bartoszek, rzecznik lubelskiego NFZ.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza z placówkami medycznymi, głównie szpitalami, środki za tak zwane nadwykonania. Rozliczanie nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych, ale też w lekach, w programach lekowych i w chemioterapii za 2025 rok w regionie jest zakończone. Chodzi o tę część świadczeń wykonanych ponad zakontraktowany plan. Za nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych, ale też w lekach, w programach lekowych i w chemioterapii za 2025 rok Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ zapłacił placówkom medycznym w regionie blisko 190 milionów złotych. Fundusz zabezpieczył też środki na zapłatę nadwykonań w ważnych świadczeniach limitowanych. Do Lubelskiego Oddziału NFZ trafiły środki w wysokości blisko 20 milionów złotych, które pozwolą na pokrycie nadwykonań w części świadczeń limitowanych. Mowa o wentylacji mechanicznej, dializoterapii oraz żywieniu dojelitowym i pozajelitowym. Sfinansowanie nadwykonań było możliwe dzięki dodatkowym środkom z Ministerstwa Zdrowia.
2: Także zeszły rok został zamknięty. Tymczasem od początku trwającego już maja nastąpiły zmiany w kontraktowaniu i rozliczeniu leczenia w szpitalach.

0: domyślnie ma być prościej. Po prostu jest to pewna forma uproszczenia i uszeregowania tych przepisów. Ale też dołączono dwie nowe usługi. Od teraz szpitale będą mogły rozliczyć leczenie w ramach ESD, czyli endoskopową dysekcję podśluzówkową i TEM, przez odbytniczą mikrochirurgię endoskopową. Także możliwe, że pacjenci z problemami tej natury też dostaną nowe możliwości leczenia. Także można po nieco ponad jednym kwartale 2026 zamknąć temat finansów za poprzedni rok w publicznej służbie zdrowia. Zobaczymy, jak kwestie finansowania będą się kształtować w tym roku. Póki co dziękuję Wam za dzisiaj i życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, witam na FM Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Why. Julia Pośnik za nami. Radio Bonton za nami też. Dzisiejsze popołudnie w rytmie dnia. Janek Zieliński, to byłem ja z wami. Kłaniam wam się i zapraszam też jutro po 13:00. Będę miał dla was fantastyczną pozytywkę. Mamy fantastycznych gości. Jelenka Racing Team z Poznania do nas wpadło i mamy z tego rozmowę. Będzie też kilka punktów z różnych stron Polski. Będzie okazja, żeby pomóc komuś. Także naprawdę, wbijajcie po 13:00 jutro. No i co? Słyszymy się w przyszłym tygodniu gdzieś. Coś tam się kiedyś zagra. Dzięki raz jeszcze za dzisiaj. Trzymajcie się. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
1: Reklama.
13: Słuchacie Bonton Radio.

0: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska, BIS. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
2: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oznaczające artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Mieszkaniec gminy Siennica Różana zakończył swoją wizytę u ojca w policyjnym areszcie. Mężczyzna nie tylko prowadził samochód pod wpływem alkoholu, ale miał również aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Przedstawiciele spółki SIM Lubelskie poinformowali o rozpoczęciu prac na placu budowy bloku, w powstanie którego angażuje się lokalny samorząd. To gmina Leśniowice. Co wiemy o szczegółach tej inwestycji? O tym powiemy w pełnym wydaniu Wiadomości Lokalnych o 17.30. Część niedzieli zarezerwujcie sobie na wspólne pomaganie z mieszkańcami regionu. Gramy dla Szymka to wydarzenie, które odbędzie się w Hucie Kultury w Rudzie Hucie. Celem takiego spotkania jest wsparcie zbiórki środków na leczenie Szymonka.

0: Zalenta.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: 15 stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
2: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w piątek. 8 maja to dzień, w którym historia muzyki zatacza kręgi od najgłębszych korzeni po szczyty list przebojów. Przygotowałem dla Was fakty, które płynnie przeprowadzą nas przez te niezwykłe dekady. Naszą podróż zaczynamy bardzo dawno temu, bo w roku 1911 na świat przyszedł Robert Johnson, postać owiana legendą. Król Delta Bluesa. Mówiono, że podpisał pakt z diabłem na skrzyżowaniu drog w Mississippi, by zyskać swój talent. Choć jego życie było krótkie, bez jego techniki gry na gitarze nie byłoby Erika Claptona, Jimiego Hendrixa, ani Keitha Richardsa. Cały rock'n'roll zaczął się właśnie tutaj. Przeskakujemy do roku 1953. Swoje 73. urodziny świętuje dziś Alex Van Halen, współzałożyciel i perkusista legendarnej grupy Van Halen. Razem ze swoim bratem Eddiem stworzył brzmienie, które zrewolucjonizowało hard rocka. Jego potężne uderzenie i charakterystyczne bębny to silnik napędowy takich hitów jak Jump czy Panama. 100 lat dla mistrza rytmu. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. To była historyczna data dla fanów Wielkiej Czwórki z Liverpoolu. Dokładnie 8 maja w Wielkiej Brytanii ukazał się ostatni album studyjny grupy The Beatles, Let It Be. Płyta, która powstała w bólach i tarciach między muzykami, ostatecznie stała się pięknym testamentem ich wspólnej drogi. Tytułowy utwór do dziś uważa się za jeden z najbardziej kojących i najważniejszych kompozycji w historii ludzkości. Zaglądamy do roku 1972. Swoje 54. urodziny obchodzi dziś Darren Hayes, głos duetu Savage Garden. Pod koniec lat 90. jego aksamitny wokal opanował wszystkie radiostacje hitami takimi jak Truly, Medley Deeply czy To the Moon and Back. Darren udowodnił, że australijski pop potrafi być jednocześnie niezwykle romantyczny i nowoczesny. Przenosimy się do roku 1977. 8 maja na świat przyszedł Joe Bonamassa, wirtuoz gitary i współczesny tytan blues rocka. Joe, który zaczął grać jako cudowne dziecko, kończy dziś 49 lat. To artysta, który swoją pasją i pracowitością przywrócił bluesowi blask na wielkich scenach, udowadniając, że dusza w muzyce nigdy nie wyjdzie z mody. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak jubileuszem artysty, który dokładnie 51 lat temu przyszedł na świat, by stać się największym latynoskim ambasadorem muzyki pop. Dokładnie 8 maja 1975 roku w Madrycie urodził się Enrique Iglesias. Choć nazwisko miał po sławnym ojcu, Enrique postawił wszystko na jedną kartę i poszedł własną ścieżką. Na przełomie wieków wywołał prawdziwą latynoską rewolucję, sprawiając, że cały świat zaczął śpiewać i tańczyć w rytm jego hitów. Z setkami nagród na koncie i milionami sprzedanych płyt, Enrique pozostaje niekwestionowanym królem romantycznych ballad i klubowych bangerów, który jak nikt inny potrafi skraść serca słuchaczek. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z historią, zostajemy przy urodzinowej energii Enrique Iglesiasa. Skoro świętujemy jego dzień w Radiu Bonton, nie może zabraknąć utworu, od którego wszystko na dobre się zaczęło. Piosenki, która przenosi nas prosto na gorącą plażę i każe zapomnieć o troskach całego tygodnia. Przed Wami jubilat w swoim absolutnie kultowym numerze. Bailamos.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie tę chwilę. Pierwsza komunia, duma w oczach dziecka. Zaręczyny, tak na całe życie. Ślub, przysięga miłości. Łańcuszek z medalikiem, pierścionek zaręczynowy, obrączki ślubne to nie tylko biżuteria. To twoje najpiękniejsze wspomnienia. Największy wybór biżuterii srebrnej, złotej, złotej z brylantami, stali szlachetnej oraz zegarków renomowanych firm światowych. Zapraszają sklepy jubilerskie Marex, Chełm, Pocztowa 6, Lwowska 81, Centrum Handlowe Carrefour, Lwowska 1 przy Placu Łuczkowskiego oraz www.marexhelm.pl. Marex. Wysoka jakość dla wymagających, konkurencyjne ceny dla wszystkich.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 17.30. 50-letni mieszkaniec gminy Siennice Różana zakończył swoją wizytę u ojca w policyjnym areszcie. Mężczyzna nie tylko prowadził samochód pod wpływem alkoholu, ale miał też inne przewinienia na koncie. O szczegółach podkomisarz Anna Chuszcza, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.
11: 50-latek przyjechał samochodem marki Toyota do swojego ojca. Jak się okazało, na miejscu przebywali już policjanci wykonujący tam inne czynności służbowe. Mężczyzna, mimo obowiązującego go zakazu zbliżania się i kontaktowania z ojcem, zdecydował się na wizytę. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego zachowanie i wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dalsze sprawdzenia w policyjnych systemach ujawniły, że mężczyzna posiada 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym 2 dożywotnie. To jednak nie koniec problemów 50-latka. Okazało się również, że jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności.
10: 50-latek został zatrzymany i trafił do aresztu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd. Przedstawiciele spółki SIM Lubelskie poinformowali o rozpoczęciu prac na placu budowy bloków, powstanie którego angażuje się lokalny samorząd gminy Leśniowice. Jak wynika z opublikowanego niedawno komunikatu, teren został przekazany wykonawcy i odpowiednio zabezpieczony. Na placu zamieszczono też niezbędne tablice informacyjne. Rozpoczęły się również pierwsze roboty ziemne. Generalnym wykonawcą obiektu, który zostanie wzniesiony na 2 działkach w Majdanie Leśniowskim, jest warszawska firma Compter, reprezentowana przez Pawła Trojanowskiego. Warszawskiego. Całkowity koszt inwestycji w Leśniowicach wynosi niespełna 4 300 000 zł. Finansowanie przedsięwzięcia opiera się na montażu obejmującym środki z rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa, funduszu dopłat oraz preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Powstanie trzykondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się 11 mieszkań o łącznej powierzchni blisko 496 m2.
12: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Muzyka, spotkania autorskie i wspólne pomaganie. Tak zapowiada się wydarzenie Gramy dla Szymka, które już w niedzielę odbędzie się w Hucie Kultury w Rudzie Hucie. Początek zaplanowano na 15. Organizatorami wydarzenia są Huta Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich Ruda oraz Koło z Żalina. Celem jest wsparcie zbiórki środków na leczenie Szymona Zelenta. Wstęp będzie miał formę banknotu do puszki. W programie znalazły się koncerty dwóch formacji gospel działających przy Chełmskim Domu Kultury, czyli Hadek Gospel Kids oraz Hadek Gospel Choir, jeden z najbardziej rozpoznawalnych chórów gospel w województwie lubelskim. Obie formacje prowadzi Grzegorz Głuch. Podczas wydarzenia odbędzie się również spotkanie autorskie z Tomaszem Samołykiem, youtuberem i twórcą materiałów internetowych poświęconych kulturze, sztuce, kościołowi i sprawom społecznym. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wesprzeć akcję podczas kiermaszu ciast przygotowanego przez Koła z Rudy i Żalina. Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej ma w powiecie chełmskim kilkuletnią tradycję i mimo, że to dość młoda impreza, to co roku przyciąga tłumy gości, osób, które chcą się pobawić przy muzyce lokalnych zespołów. Termin zgłoszeń udziału w konkursie o miano najlepszego biesiadnego zespołu upłynie 15 maja. Jednak organizatorzy czekają także na inne zgłoszenia.
13: Zapraszamy do udziału nie tylko zespoły, ale również wystawców. Swoje stoiska mogą zgłaszać twórcy rękodzieła, artyści, producenci lokalnych wyrobów, Koła Gospodyń Wiejskich. Tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który jest organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
10: Mówi wicestarosta Jerzy Kwiatkowski. Festiwal odbędzie się w amfiteatrze przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
14: Bon Ton Radio po godzinach.
15: I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: got you now.
1: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Hełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Hełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama. 104,9 Bonton Radio.

0: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Dziś. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
2: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy walczą Freiburg i Aston Villa, bo Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Szachtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalik Kaliciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Raków podejmie o 18:00 Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
5: To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski z jasnym jakby pytaniem, czy

0: widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem. Nic nowego i nie trzeba się do tego coś jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
1: Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Widzew Łódź podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach Francuskich za 4 lata, mówi przewodnicząca MKOL-u Kirsty Coventry.
2: We will vote for the program in June.
3: Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PIK, Szeged i uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Aalborg, Fixe Berlin i Barcelona.
4: Stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
5: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Bonton.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. O godzinach.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się do roku 1997. To był czas, w którym brytyjska muzyka panowała na świecie, a zespół The Verve był na samym szczycie. Choć jak wkrótce się okazało, był to szczyt bardzo kruchy. Przed nami utwór, który jest definicją pięknej, smutnej miłości. Oto Sonnet.

Kiedy myślimy o albumie Urban Hymns, większość z nas od razu słyszy słynne smyczki z Bittersweet Symphony. Ale to właśnie sonet, wydany jako czwarty singiel z tej płyty, stał się dla wielu fanów najbardziej intymnym i poruszającym momentem w dyskografii grupy. Sonet pierwotnie nie miał być singlem. Richard Ashcroft, lider zespołu, uważał, że album wydał już wystarczająco dużo hitów. Wytwórnia płytowa nalegała jednak na wydanie go w formie limitowanej, by podbić sprzedaż. Ashcroft ostatecznie się zgodził, ale wymusił na wytwórni nietypowy ruch. Singiel został wydany na nośnikach, które miały zostać wycofane ze sprzedaży po tygodniu, aby nie męczyć słuchaczy zbyt dużą ilością promocji. Mimo to utwór stał się radiowym klasykiem. Tekst utworu to poezja w najczystszej postaci. Słowa "Yes, there's love if you want it, don't sound like a sonnet, my lord" sugerują, że prawdziwe uczucie nie zawsze brzmi jak idealnie skrojony wiersz czy klasyczny sonet. Jest brudne, trudne i bolesne. Inspiracją dla Ashcrofta było poczucie przemijalności. Utwór został nagrany w momencie, gdy zespół po wcześniejszym rozpadzie znów był razem, ale napięcia między muzykami wciąż były wyczuwalne. Magia tego nagrania tkwi w gitarze Nicka McCabe'a. Jego przestrzenne brzmienie sprawia, że piosenka brzmi, jakby unosiła się w powietrzu. To muzyczny odpowiednik złotych godzin tuż przed zachodem słońca. Choć sonet dotarł tylko do 15 miejsca brytyjskiej listy przebojów, głównie przez wspomnianą limitowaną dystrybucję, z czasem stał się jednym z najczęściej odtwarzanych utworów zespołu. W 2019 roku Richard Ashcroft odzyskał prawa autorskie do swoich utworów po wieloletnim sporze z menadżerem The Rolling Stones, co tchnęło w tę piosenkę drugie życie. Teledysk do sonet jest minimalistyczny. Widzimy w nim Ashcrofta siedzącego na krześle, śpiewającego prosto do kamery, podczas gdy tło za nim zmienia się w przyspieszonym tempie. To idealne odzwierciedlenie tego, co czujemy, słuchając tej piosenki. Świat pędzi, a my zostajemy sami z naszymi myślami. Sonet to dowód na to, że The Verve potrafili tworzyć przeboje nie tylko dla stadionów, ale i dla złamanych serc szukających ukojenia w ciszy. Sonet to dowód na to, że The Verve potrafili tworzyć przeboje nie tylko dla stadionów, ale i dla złamanych serc szukających ukojenia w ciszy.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Dziś. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
2: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy walczą Freiburg i Aston Villa, bo Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Shakhtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalnik Kaliciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Raków podejmie o 18:00 Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
5: To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski z jasną jakby pytaniem, czy widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem. Nic nowego i nie trzeba się do tego też jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
4: Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Widzew Łódź podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach Francuskich za 4 lata. Mówi przewodnicząca MKOL-u Kirsty Coventry.
6: We will vote for the program in June.
4: Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie.

0: ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PIK, Szeged i uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Aalborg, Fixe Berlin i Barcelona.
1: Stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
2: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: reklama.
1: 104 i 9 FM.
2: 104 i 9 FM.
1: Ponton Radio. I wszystko gra.
2: Wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Eliza Kudalska, Nowosad. Witam w magazynie o 19.30, a w nim o niepokojącej sytuacji. 38-letni mieszkaniec Chełma odpowie za kierowanie gróźb karalnych wobec 15-letniego chłopca. Mężczyzna miał grozić nastolatkowi przedmiotem, który przypominał broń, oraz wysyłać mu groźby za pośrednictwem internetu. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chełmie otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który miał grozić nastolatkowi, trzymając w ręku przedmiot przypominający broń. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze nie zastali już uczestników zdarzenia, jednak z relacji świadków wynikało, że wcześniej doszło do kłótni i szarpaniny pomiędzy 15-latkiem a młodą kobietą. Według ustaleń chłopak miał użyć gazu pieprzowego. Chwilę później na miejscu pojawił się inny

mężczyzna, który przybiegł z przedmiotem przypominającym broń. Następnie do chełmskiej komendy zgłosił się rodzic pokrzywdzonego nastolatka. Z przekazanych informacji wynikało, że 38-letni mężczyzna miał kierować broń w stronę chłopca, grożąc jej użyciem oraz pozbawieniem życia. Dodatkowo miał przesyłać małoletniemu groźby przez internet. Sprawą zajęli się kryminalni z Chełma. Szybko ustalili i zatrzymali podejrzanego. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli broń pneumatyczną. Mężczyzna trafił do prokuratury, tam usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych, a prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze. Był to dozór policji, zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonego. Za kierowanie gróźb karalnych grozi kara do 3 lat więzienia. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta Chełm dotyczącym sytuacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt, chełmski radny Łukasz Krzywicki złożył interpelację do prezydenta miasta. Domaga się w niej pilnych zmian w funkcjonowaniu placówki, lepszej opieki nad zwierzętami czy większej roli wolontariuszy. Przypomniał też, że wcześniejsza kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wykazała kilkanaście poważnych nieprawidłowości, a dotyczyły m.in. szczepień, kwarantanny, izolacji chorych zwierząt czy dokumentacji. Wśród postulatów znalazły się m.in. całodobowa opieka, częstsze wizyty weterynarza, zatrudnienie osoby z wykształceniem weterynaryjnym, większy dostęp wolontariuszy do zwierząt, poprawa żywienia, kontrole poadopcyjne, domy tymczasowe i zakup dodatkowych chłodni. Miasto odpowiedziało, że schronisko działa zgodnie z przepisami. Wskazało, że opieka jest zapewniana całodobowo. Przez co najmniej 8 godzin dziennie sprawuje ją osoba przeszkolona, a poza tym czasem stosowane są techniczne rozwiązania. Chodzi o monitoring. Ratusz nie zadeklarował więc stałej obecności pracownika przez całą dobę. Nie przyjęto też wprost postulatu częstszych wizyt weterynarza. Tu urzędnicy podali, że schronisko ma umowy z 3 lekarzami, a przepisy nie wymagają codziennej obecności weterynarza. Są jednak deklaracje zmian. Miasto zapowiada bowiem zakup dodatkowych urządzeń chłodniczych, przygotowanie umowy dotyczącej domów tymczasowych i ograniczenie karmienia psów odpadami gastronomicznymi od 11 maja z wyłączeniem okresów zimowych. W kluczowych sprawach, czyli całodobowej opieki, stałej obecności weterynaryjnej i szerszego dostępu wolontariuszy, przełomu na razie nie ma. A przypominamy też, że trwa postępowanie dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami w miejskim schronisku. Prowadzi je Komenda Miejska Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chełmie. Śledczy apelują o zgłaszanie się świadków, którzy mogą posiadać informacje istotne dla sprawy. Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa poinformował, że czynności związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni słonecznej Dorohusk o mocy do 160 MW trwają, a niezbędne dokumenty muszą zostać uzupełnione o dodatkowe informacje. To oznacza, że na rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze zaczekać. Warszawska spółka Npower Dorohusk została wezwana do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne. O dodatkowe wyjaśnienia wystąpił regionalny dyrektor ochrony środowiska w Lubinie. Firma musi doprecyzować warunki realizacji tej inwestycji. Włodarz gminy poinformował również, że ze względu na wystąpienie dodatkowych uwarunkowań i skomplikowany charakter sprawy, jej rozpatrzenie nastąpi do 30 czerwca. Kto wyciął stare czereśnie? Takie pytanie skierował do redakcji Super Tygodnia jeden z mieszkańców Majdanu Ostrowskiego. Drzewa w tej lokalizacji traktowane były zawsze z dużym sentymentem, a teraz ich po prostu zabrakło. Komu przeszkadzały? Trochę to dziwne, bo pozostałe pobliskie zarośla nie zostały wycięte. Czy planowane są tutaj jakieś prace? Dociekał rozmówca tygodnika. Ponieważ chodzi o pas drogi powiatowej, postanowiliśmy dopytać pracowników chełmskiego starostwa o to, czy istotnie przygotowano tam grunt pod szersze działania. Grzegorz Dudczak, dyrektor Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Chełmie, wyjaśnił, że istotnie powiat zlecił opracowanie dokumentacji projektowej, a dotyczy ona przebudowy drogi powiatowej w Majdanie Ostrowskim. Chodzi o odcinek liczący około 950 metrów od ośrodka Trzech Kultur w kierunku wsi Majdan Ostrowski. Projekt ma być gotowy do 1 września i będzie kosztował około 30 tysięcy złotych. Okazuje się jednak, że to nie jedyne prace drogowe, jakie zaplanowano w tej lokalizacji. Pod uwagę brany jest także o wiele dłuższy, bo 6-kilometrowy odcinek od Ostrowa Kolonii przez Majdan Ostrowski, Czarnołozy, Stadarnią do Wojsławia.

0: Ławic. Pracownicy starostwa potwierdzili, że wycinka obejmie nie tylko drzewa, ale i pozostałe zakrzeczenia, które mogą przeszkadzać w zaplanowanych pracach.
1: Puls dnia. Bon Ton Radio. 104.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
7: Bonus.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję,

0: opłaty paliwowe do już kupionych biletów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał szef MON. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
2: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oznaczone artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zostali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczne brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków. Stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
3: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Allegro już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Orlen Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM. Bodom Radio.

0: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Dziś. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
2: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizycznych brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków. Stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
3: Słuchacie Bonton Radio.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Bonton Radio 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
2: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym

Jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków. Stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.

Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.